kiedyś dana, że wspomnę dla przykładu. Przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, niższy mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka.

naiwnie, na deszczyk utyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy w usta ją dżdże. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń grosz.

nasz deszczyk to jest rodzaj kolosalnych lastami. Chlap, fluf, fluf, tomi, chlap, klap, klap. To i flum, flum, flum, tomi, kap, kap, kap. To mi weselutko, z deszczykiem moim jest.

tobie zakochałem, choć o tobie nie wiedziałem prawie nic. Nie wierzyłaś mi z początku, ale gdzieś około piątku wszystko było już w porządku, co tu kryć. Przesłoniłaś mi puść.

Polsce. Lecz choć u nas trwa od rana Sodom Kongomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie, babciu, idzie, jak po sznurku.

Dzień dobry, tu Dorota Szalongowska. Bardzo, bardzo pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda i życzę dobrego dnia albo dobrego życia, po co się ograniczać.

Proszę Państwa, pogodę ducha gwarantuje tylko Radio Pogoda. Ewa Śnieżanka. Panna Mariana.

dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego grzech.

człeka trawił. Spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jaku, mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jaku, mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku, mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jaku, mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją, pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę,
1: na to żebyś ty patrzał wesele. Piosenka cancona da slide.

0: Ra-ra.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
0: Mój Boże.
1: Piosenka to song dla chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. Jej słowa, melodia i rytm.
2: Szanowni Państwo, nazywam się Piotr Bugartyk, autor z własnym krzesłem. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna, wie, że to

0: zawróci mu.
1: Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna.
2: Lato w Radiu Pogoda.

0: tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry, w piątek. Zbliża się godzina 6:00. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaczynamy od najnowszych wiadomości.
3: Burze, potem trochę spokoju i znów upalnie. Za chwilę o pogodzie. Potem rok prezydentury oczami prezydenta Karola Nawrockiego. Zajrzymy też na korty w Toronto i areny europejskich rozgrywek piłkarskich.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Południe i wschód kraju nadal z ostrzeżeniami drugiego stopnia przed burzami. Chodzi nie tylko o wyładowania, ale też ulewy, bardzo silny wiatr, a miejscami grad. Alerty będą obowiązywać w zależności od regionu, albo do rana, albo do popołudnia. W weekend odpoczniemy od zmiennej pogody, choć upały nadal będą możliwe, mówi synoptyk IMGW Michał Folwarski.
4: W całym kraju sporo słońca i sucho, bez opadów. W sobotę też tutaj chłodniej, maksymalnie też na południu kraju w okolicach 25-27 stopni. Trochę cieplej znowu się zrobi w niedzielę, do 32 stopni znowu tutaj na zachodzie kraju.
3: W poniedziałek upał zagości w większości kraju, wraz z nim na zachodzie pojawią się burze. A u naszych południowych sąsiadów, Słowaków, wczoraj padł kolejny rekord temperatury, 42,2. Tyle zanotowano w miejscowości Dolne Plachtince na południu. Prezydent podsumował pierwszy rok swojej prezydentury. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego wygłosił wczoraj przemówienie. Karol Nawrocki wypomniał marszałkowi Sejmu, że złożył 22 inicjatywy ustawodawcze i prawie wszystkie trafiły do zamrażarki. Przyznał, że nie wszystkie postulaty udało się zrealizować, ale to dopiero rok. Prezydent odniósł się też do zawetowanych ustaw.
5: Określenie wetomat jest bardzo pieszczotliwe dla mnie i zupełnie nie dotyka mnie osobiście. Weto to nigdy nie jest koniec dyskusji. To często są korepetycje z tego, jak pisać dobre prawo.
3: Prezydent w czasie wystąpienia wytknął rządowi brak wizji, a jedynie gaszenie pożarów, jak w przypadku afery w Szpitalu Południowym. Senat tymczasem wczoraj odrzucił wniosek prezydenta o referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To był drugi wniosek głowy państwa w tej sprawie. Senat nie zgodził się też na powołanie doktora Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN-u. Oznacza to, że procedura wyboru szefa instytucji rozpocznie się od nowa. To też drugie podejście parlamentu do obsadzenia wakatu po Karolu Nawrockim. Pogrzeb dziennikarza Andrzeja Morozowskiego odbędzie się za tydzień, 14 sierpnia w Warszawie. Po otwartej dla wszystkich uroczystości, która odbędzie się na Powązkach Wojskowych, dziennikarz spocznie na cmentarzu w Pyrach. Andrzej Morozowski zmarł 4 sierpnia w wieku 69 lat. Sport. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy turnieju w Toronto. Nasza tenisistka pokonała Wiktorię Golubicz ze Szwajcarii 6-2, 6-1. W 1/8 zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. Piłkarze Jagiellonii Białystok wygrali u siebie ze szkockim Glasgow Rangers 2-1. To pierwszy mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Także w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Europy zwycięstwo zanotował Lech Poznań. Pokonał u siebie KL Klaksvik z Wysp Owczych 1-0. Piłkarze Rakowa Częstochowa tylko bezbramkowo zremisowali u siebie ze szwedzkim Hammarby. To trzecia runda eliminacji Ligi Konferencji. A GKS Katowice przegrał na wyjeździe z HPL-em Tel Awiw 0-2. Mecze rewanżowe w przyszłym tygodniu. Piąty etap wyścigu kolarskiego Tour de Pologne poprowadzi dziś z Opola na górę Kociesz w Beskidzie Małym. W żółtej koszulce lidera pojedzie Holender Bart Lemmen, zwycięzca wczorajszego odcinka na Orlinku w Karpaczu.
0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
2: Na Pomorzu utrudnienia. Chodzi o ekspresową 6 między węzłami Koleczkowo i Szemud. Nieco ponad godzinę temu doszło do zderzenia samochodu osobowego z samochodem ciężarowym. Zablokowany jest pas w stronę Słupska i jeszcze przez nawet 2 godziny tak może być. Z kolei niebawem powinny zakończyć się już utrudnienia w Kujawsko-Pomorskiem na ekspresowej 5 w pobliżu węzła Bydgoszcz-Miedzeń. Tam zderzyły się 2 ciężarówki i są kłopoty z przejazdem w stronę Poznania. Drogowcy wprowadzili objazdy przez Bydgoszcz.
6: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
0: Pogoda.
3: Dzisiaj i trochę słońca, i trochę chmur. Na południu i na wschodzie Polski spodziewajmy się też deszczu i burz, lokalnie z gradem. Maksymalnie 19 stopni na Pomorzu, w centrum 24, 27 na krańcach południowo-wschodnich.
6: sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko, przed mikrofonem Michał Pierzchała. 5 minut po godzinie 6:00 zapraszam na piątkowy pogodny poranek w Radiu Pogoda. Właśnie mamy piątek, to 7 dzień sierpnia, 219 dzień roku. Do końca roku pozostało 146 dni, a do końca astronomicznego lata 46 dni. Słońce wzeszło o 5:06, a zajdzie o 20:16. Nie zagaduję już, mamy najpiękniejsze melodię dla Państwa o poranku. Niebiesko-czarni i Ada Rusowicz. Hej, dziewczyno, hej, to teraz. A już za moment w Radiu Pogoda. Przegląd prasy.

Pogodny poranek w radiu, pogoda 10 minut po godzinie 6. Zgodnie z obietnicą zaglądamy teraz do gazet, do piątkowej prasy i na początek Rzeczpospolita. Tutaj na pierwszej stronie artykuł taki. Ministerstwo Sprawiedliwości chce zobligować firmy prowadzące wypożyczalnie pojazdów do bardziej starannego weryfikowania uprawnień klientów. Bo teraz jest tak, że gdy chcę wypożyczyć samochód, wystarczy oprócz oczywiście pokazania karty płatniczej, także okazanie prawa jazdy. No, przy czym blankiet mogę mieć, ale mogę mieć przecież cofnięte uprawnienia. Co z tego, że mam fizyczny dokument, natomiast on może nie być ważny. Ale w tej chwili rzeczywiście na taki właśnie nawet nieważny blankiet jestem w stanie samochód wypożyczyć. Rząd chce, żeby firmy sprawdzały, czy faktycznie mam aktywne uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Jak to można sprawdzać? No, rzeczywiście w czasie rzeczywistym, na przykład na stronie gov.pl, tam trzeba tylko podać imię, nazwisko i numer prawa jazdy i wyskoczy informacja, czy taki ktoś ma uprawnienia aktywne, czy też nie. Mogę też na przykład mieć w aplikacji mObywatel i tam mogę w wypożyczalni pokazać, że mam aktywne uprawnienia. Taka zmiana się szykuje w prawie. Większe kary dla firm. To tytuł artykułu dzisiaj w Rzeczpospolitej. W prasie kolorowej sporo o emeryturach. Seniorze, świetna wiadomość dla emerytów. Podwójna emerytura we wrześniu. To pierwsza strona Super Ekspresu. Tutaj od razu powiem, o co chodzi. 14. Emerytury rzeczywiście będą wypłacane we wrześniu i dla niektórych emerytów to może być podwójna emerytura, ponieważ 14 wynosi tyle, ile minimalne świadczenie. A więc jeżeli ktoś otrzymuje właśnie minimalne świadczenie co miesiąc, to będzie to podwójne. Te wypłaty, przelewy ruszają we wrześniu i to jest pierwsza strona dzisiaj Super Ekspresu. W fakcie z kolei ZUS wyliczył, ile można zyskać pracując dłużej. Ja wiem, że nie wszyscy mogą pracować dłużej, ale jeśli ktoś może i na przykład odroczy moment przejścia na emeryturę o rok, to świadczenie może być wyższe o 14%. Taki przykład liczbowy, jeżeli ZUS wyliczy 2,5 tysiąca złotych emerytury, to przejście rok później da już 2800. Tutaj też w artykule jest mowa o tym, że przesunięcie przejścia na emeryturę o 5 lat to większa emerytura nawet o 80%. Ten artykuł dzisiaj w Super Ekspresie. I na koniec jeszcze krótko Gazeta Wyborcza. Jak zarejestrować się do specjalisty przez internetowe konto pacjenta? Taki poradnik, krok po kroku. Ważne informacje, bo pewnie Państwo słyszeli. Mówiliśmy o tym nieraz w Radiu Pogoda, że doszły nowe specjalizacje lekarskie, centralna e-rejestracja. Możemy się właśnie przez internet zapisywać. Jak to robić? O tym dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Radio Pogoda. Pogodny poranek. 13 po 6.

0: 19 po 6 budzimy się, drodzy Państwo, energetycznie, czerwone gitary w pogodnym poranku. Dzień dobry tym wszystkim, którzy właśnie teraz włączyli radio. Ja przypomnę jeszcze nasz numer telefonu cały czas do Państwa dyspozycji we wszelkich sprawach. 22 444 4004. Można dzwonić, można opowiadać, co u Państwa. Będzie mi bardzo miło, gdy Państwo dadzą znać. No, u nas muzycznie, za kilka chwil Pod papugami w interpretacji przepięknej Czesława Niemena, czyli to ta druga wersja tego utworu, bo pierwszą kilka lat wcześniej śpiewał Józef Ledecki. Cały czas jednak jesteśmy w latach 60.
1: Reklama.
2: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 7 do soboty 8 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 10 do 12 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
3: Chwila nieuwagi? Zdarza się najlepszym. Na szczęście jest Centrum Napraw Powypadkowych Cichy Zasada. 14 lokalizacji w całym kraju, aż 3 w Poznaniu. Ponad 500 aut zastępczych, także elektryczne. Na przykład Audi Q4 e-tron. Grupa Cichy Zasada. Gołężycka, Wysogotowo i Komorniki.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
12: Została ostatnia reklama.
13: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
14: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
13: Pamiętałem o wszystkim.
14: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
13: Dokładnie, kochanie.
14: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
13: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
14: W końcu zobaczymy kawałek świata.
15: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 29 minut po godzinie 6 i to jest ten moment, kiedy opowiadamy Państwu o tym, czym dzisiaj będą zajmować się reporterzy Radia Pogoda i o czym ważnym, istotnym usłyszą Państwo przez cały dzień w naszych wiadomościach. Raporty meteo cały czas śledzimy na bieżąco, nie ma już ostrzeżeń przed upałami, są za to przed burzami. Drugi stopień w 3-stopniowej skali dla dużego fragmentu Polski to w szczególności cała południowo-wschodnia część, burze mogą być gwałtowne, będziemy ostrzegać na bieżąco w wiadomościach, ale też do tematu upałów wrócimy. Pojawiły się informacje ze szpitali, że w salach, gdzie przebywają pacjenci, jest potwornie gorąco. W Rzeszowie na przykład na oddziałach kardiologii dziecięcej szpitala temperatura w ostatnich dniach przekroczyła 30 stopni. Dyrekcja zabroniła otwierania okien. Rodzice okładali dzieci zimnymi ręcznikami, choć upałów teraz już nie ma, to problem jest. I ten temat też dzisiaj pojawi się w naszych wiadomościach. Kolejny temat to jedzenie w szkołach i przedszkolach. Od 1 września zmiany ma być bardziej zdrowo. O tym, co dokładnie się zmieni, opowiemy. I o pszczołach też będziemy mówić, bo jutro Wielki Dzień Pszczół. To jest takie ogólnopolskie święto obchodzone 8 sierpnia. Jego intencją jest uzmysłowienie nam, jak dużo zawdzięczamy pszczołom. Dzisiaj z tej okazji do ogrodów parlamentarnych zaprasza marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. My też tam zajrzymy. I taka ciekawostka, na dachu budynku, gdzie znajduje się Radio Pogoda, też mamy pszczoły, 12 uli dokładnie, a w nich ponad 600 tysięcy owadów.

0: To tercet egzotyczny w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. Za 24 minuty godzina 7. Jeśli coś Państwo wyrzucają do kosza, to może najpierw warto sprawdzić, czy nie jest warte kilka milionów złotych. Jeszcze przed godziną 7 w Radiu Pogoda szczegóły historii, która niedawno przydarzyła się pewnej kobiecie.
1: Autopromocja.
2: Jak wygrać 2000 złotych na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
3: No oczywiście Mieczysław Fok.
4: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
3: Dziękuję.
2: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
12: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
11: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
13: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
14: Słyszysz? Tak brzmi komfort podróżowania nowym Mitsubishi Outlander. Japońska precyzja wykonania, niezawodny układ napędowy i elegancja w każdym detalu. Jakość i wygoda potwierdzone 8-letnią ochroną Mitsubishi. Przyjdź do salonu i poznaj korzystne warunki finansowania. Czeka na Ciebie nowy Outlander w leasingu od 101%.
15: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Polody. Poznań, ulica Tymienieckiego 38 oraz Przeźmierowo przy Rynkowej 160.
16: Została ostatnia reklama.
17: Boli, swędzi,
18: piecze, a do tego nawraca.
19: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda i teraz mam historię, która pokazuje, że czasem szczęście można znaleźć w śmieciach. We włoskiej Apulii kobieta wygrała na loterii 1 000 000 euro, to w przeliczeniu na nasze ponad 4 miliony złotych, ale po sprawdzeniu kuponu w punkcie błędnie uznała, że nic nie wygrała i wyrzuciła kupon do kosza. Dopiero w domu bliscy uświadomili jej, że terminal pokazał jedynie, że tak wysokiej wygranej nie można wypłacić w tym konkretnym punkcie, w którym to sprawdzała. Upewnili się jeszcze, czy na pewno nagroda jej przysługuje. Było to łatwe, bo kobieta od lat typowała te same liczby. Wróciła szybko do punktu. Okazało się, że śmieci już nie ma. Zostały zabrane i znajdują się w śmieciarce, która gdzieś krąży po mieście. Rozpoczął się wyścig z czasem. Gorączkowe telefony do firmy komunalnej wywożącej śmieci. Pracownicy podeszli z dużym zrozumieniem. Ustalili, gdzie znajduje się wóz. Potem przez ponad dobę przeszukiwali jego zawartość. Poszukiwania zakończyły się sukcesem. Kupon warty 1 000 000 euro odnaleziono w nienaruszonym stanie. Zwyciężczyni zobowiązała się pokryć koszty całej akcji, no ale przy takiej wygranej trudno uznać to za zły interes. Historia z happy endem. Takie lubimy w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. Za 12 minut siódma.

0: Pogodny poranek w radiu, pogoda za 2,5 minuty, godzina 7, czyli właśnie za 2,5 minuty u nas najnowsze wydanie wiadomości, a w nich temat, no, związany z polską kiełbasą, która zyskała uznanie w Europie. Czym zasłużyła sobie kiełbasa pradziada z Dukli, bo tak się nazywa, o tym usłyszą Państwo już za moment w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
3: Jeżeli chodzi o ten album, użycie słowa kultowy nie jest na wyrost. Dziwny jest ten świat Czesława Niemena i Akwareli. To pierwsza płyta w historii polskiej fonografii, która otrzymała status złotej, a jej nagrywanie zakłócił koncert The Rolling Stones.
2: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10.
3: Zapraszam, Monika Tarka.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących w USHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące w USHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.
7: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofarm.
9: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
11: Została ostatnia reklama.
12: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
13: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
12: Pamiętaj.

0: temu wszystkim.
1: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
0: Dokładnie, kochanie.
1: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
0: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
1: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
2: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Reklama.
4: Bardzo długa lista dzisiejszych solenizantów i sporo muzycznych rocznic. O tym wszystkim powiemy w Radiu Pogoda w pogodnym poranku już za kilkanaście minut, a teraz wiadomości, te najnowsze i sprawdzone, posłuchajmy ich razem. Minęła godzina siódma.
5: 40 domów bez prądu. Podejrzenia padają na wojskowy śmigłowiec. Wichura wywracała żaglówki na jeziorze Nawałnice w Warmińsko-Mazurskiem. Mniej smażonego, więcej warzyw. Rewolucja w szkolnych stołówkach.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o siódmej.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Czy to śmigłowiec zerwał linię energetyczną? Sprawę bada żandarmeria wojskowa. W województwie podlaskim doszło do zerwania linii energetycznej średniego napięcia, a służby sprawdzają, czy miał z tym związek wojskowy Mi-2. Maszyna wykonywała w okolicy lot szkoleniowy i po zdarzeniu wróciła do bazy. W wyniku awarii bez prądu zostało około 40 domów. Nagły szkwał wywrócił żaglówki. 39 osób wylądowało w jeziorze Seksty. Silny podmuch przewrócił 4 łodzie, jedna z nich zatonęła. Wszystkie osoby, które wpadły do wody, udało się uratować. To efekt gwałtownych burz, jakie przeszły przez Warmię i Mazury. Strażacy interweniowali 250 razy. W Lubominie grat uszkodził 9 budynków oraz wiele samochodów. Jedna osoba została ranna po tym, jak na auto, którym jechała, przewróciło się drzewo. Wyjątkowo dużo zasłabnięć, problemów kardiologicznych, zgłoszeń bólu w klatce piersiowej. 13 tysięcy takich zgłoszeń dostało pogotowie w tym tygodniu. To zapewne wynik ekstremalnych upałów. Najczęściej pomocy potrzebują osoby w podeszłym wieku, z chorobami przewlekłymi, bezdomni i ci, którzy są narażeni na wysoką temperaturę w trakcie pracy, mówi kierowniczka SOR-u w krakowskim szpitalu wojskowym dr Małgorzata Krakowska-Stasiak.
7: Pracownicy budowlani to są właśnie najczęściej upadki z wysokości, gdzieś tam właśnie z rusztowania. No i z racji tego, że jesteśmy szpitalem wojskowym, oczywiście zaopatrujemy żołnierzy po omdleniach, po wyczerpaniu, długim marszem czy też ćwiczeniami na poligonie.
5: Pomocy wymagali też często młodzi ludzie uprawiający sporty w trakcie upałów. Donald Trump przekazał, że rozmowy o zakończeniu wojny w Ukrainie idą w dobrym kierunku i widać już pierwsze efekty. Amerykański prezydent nie zdradził jednak, co ma na myśli. Jednocześnie ocenił, że konflikt z Iranem może zakończyć się szybciej niż wielu się spodziewa. Trump zapewnił, że Stany Zjednoczone mają duże zapasy uzbrojenia i stale zwiększają produkcję broni. Rewolucja w szkolnych stołówkach. Od września dzieci przechodzą na nową dietę. Posiłki dla uczniów i przedszkolaków mają być przygotowywane według najnowszych zaleceń żywieniowych, opartych m.in. na diecie tzw. planetarnej, mówi Marcin Tischner z działającej na rzecz zdrowego żywienia Fundacji ProWeg.
8: Zakłada, żebyśmy jedli w sposób zdrowy, jednocześnie zmniejszając nasz negatywny wpływ na zmiany klimatyczne, na środowisko.
5: Z posiłków nie zniknie mięso.
8: Kwestia tego, żeby minimum raz w tygodniu pojawiło się danie na bazie roślin strączkowych, czego wcześniej nie było, żeby zupy były serwowane na wywarach warzywnych, większa ilość owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, tłuszczów roślinnych, a z kolei mniejsza liczba potraw smażonych.
5: A dzieci nie jedzące mięsa będą miały zapewniony inny posiłek. Tymczasem polska kiełbasa zyskała uznanie w Europie. Kiełbasa pradziada z Dukli znalazła się w unijnym rejestrze chronionych oznaczeń geograficznych. Oznacza to ochronę nazwy na terenie całej wspólnoty i prestiżowe miejsce wśród najbardziej charakterystycznych regionalnych produktów. Kiełbasa z Dukli jest 51. polskim produktem na tej liście.
9: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
6: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
10: Błażej Kulesza zapraszam. Ze zmiennym szczęściem grały nasze zespoły w eliminacjach do piłkarskich europejskich pucharów. W Lidze Europy z kompletu zwycięstw i małej zaliczki przed rewanżem mogą się cieszyć Jagiellonia Białystok oraz Lech Poznań. Gorzej było w Lidze Konferencji. Tam Raków Częstochowa tylko zremisował, a GKS Katowice zaliczył wyjazdową porażkę. Godzinę i 7 minut. Tyle czasu potrzebowała Iga Świątek, by pokonać Wiktorię Golubic ze Szwajcarii w trzeciej rundzie turnieju tenisowego w Toronto. Polka oddała raptem 3 gemy, a teraz czekają już pojedynek z Ukrainką Martą Kostiuk.
9: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
6: Pogoda.
5: Skończyły się upały. Maksymalnie dziś 19 stopni na Pomorzu, 24 w centrum, 27 na krańcach południowo-wschodnich. Nie zabraknie i słońca, i chmur, ale też deszczu i burz. Gwałtowna pogoda możliwa dziś na południu i na wschodzie Polski.
6: Radio Pogoda. Lato w Radiu Pogoda.
3: Lato, lato, lato. Czeka.
4: Prawie 6 minut po godzinie 7. Michał Pierzchoła. Dzień dobry raz jeszcze. Za moment dołączy do nas także Zygmunt Heizer. Mamy piątek, 7 sierpnia, 219 dzień roku. Do końca pozostało 146 dni, do końca astronomicznego lata. Dni 46. Słońce wzeszło o 5.06, zajdzie o 20.16, a dzień jest krótszy od najdłuższego o 1 godzinę i 37 minut. Za chwilę sprawdzamy, kto dzisiaj obchodzi imieniny i sporo rocznic, przede wszystkim muzycznych. A teraz Wiesława Drojecka w utworze Paryski Walczyk w pogodnym poranku.

0: dam, wyście dam, wyście dam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Wyście dam.
1: Słuchacie pogodnego poranka w Radiu Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po godzinie 7.
1: Dzień dobry, Zygmuncie.
0: Dzień dobry Państwu.
1: Gdzie żeś
0: jestem?
1: Był?
0: Poranna złośliwość rzeczy martwych, moja przepustka do radia po prostu wzięła i się schowała.
1: Za fotel.
0: Się głęboko, głęboko za fotel, ale ją odnalazłem. Jestem, bardzo Państwa przepraszam. Poranne spóźnienie.
1: Tak, to czasem bywa, ale cieszymy się bardzo, że już jesteście.
0: Jestem i od razu zaglądamy do kalendarza.
1: Właśnie, mamy dzisiaj długą listę solenizantów. Imieniny obchodzą dzisiaj Albert, Dorota, Edmund, Klaudia, Konrad, Kajetan i Wincenty. Wszystkiego najlepszego.
0: No a teraz ten kalendarz historyczny. W roku 1942 urodził się B.J. Thomas. Nie wiedzą Państwo, kto to jest? Zaraz powiem. Amerykański piosenkarz muzyki country oraz pop. Swoją międzynarodową popularność zdobył dzięki utworowi Raindrops Keep Falling on My Head.
1: Już nawet tak zaintonowałeś trochę tę piosenkę.
0: Keep Falling on My Head. Bardzo lubię tę piosenkę. Tę piosenkę nagrał do filmu Butch Cassidy i Sundance Kids. Posłuchajmy, jak to brzmi.

0: już Państwo sobie przypomnieli, już Państwo wiedzą, na wszelki wypadek powtórzę, BJ Thomas.
1: I to było w 1942 roku, natomiast w 1946 urodził się Janusz Kruk, muzyk, kompozytor, wokalista i lider zespołu 2 plus 1. Jest taki utwór w karierze zespołu, który najbardziej przyczynił się do ich międzynarodowego sukcesu. Był takim towarem eksportowym polskiej muzyki, za niego trio zostało okrzyknięte polską Abbą i ten utwór to oczywiście piosenka Easy Come, Easy Go z 1980 roku. Posłuchajmy.

0: Parostatek, Krzysztof. O, teraz, Krzysztof Krawczyk, teraz parostatek. W pogodnym poranku w Radiu Pogoda, 20 minut po godzinie 7. Jest takie urządzenie, które było bardzo popularne, domowe, kuchenne, które bardzo było popularne w PRL-u. Potem trochę jakby zapomnieliśmy o nim, ale ostatnio znowu wraca do łask. Nazwa pochodzi z języka francuskiego. Po francusku
1: chyba się domyślam.
0: Oznacza to cud.
1: O, to tego nie wiedziałem. Proszę Państwa, porozmawiamy o tym urządzeniu. Ciekawe, czy Państwo mają u siebie w kuchni coś takiego.
0: Za chwilę.
1: To już za parę minut.

0: słoń naprawdę pływa.
1: Tak, i to lepiej niż ja.
2: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość. Bilet ulgowy tylko 65 zł.
3: Zabierz bliskich. Kup bilet online i zobacz to na żywo.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 25,99.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali. Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
12: O!
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak!
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
17: Volkswagen.
18: Została ostatnia reklama.
19: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, eksperymenty.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zbliża się godzina 7.30. To urządzenie, o którym mówiliśmy, to urządzenie elektryczne ze względu na dobrą przewodność cieplną, wykonane najczęściej z blachy aluminiowej. Ma postać naczynia okrągłego, pojemność około 3,5 litra, grzałka elektryczna o mocy od 400 do 650 W. Umieszczona jest w pokrywie. No i tam jest też taka szybka, przez którą można
1: widać,
0: jak to się wszystko piecze. Prodisz, proszę Państwa, prodisz.
1: No właśnie, to słowo prodisz miałem na myśli, mówiąc, że po francusku oznacza cud, bo właśnie z języka francuskiego nazwa pochodzi. Cudowne urządzenie, niezwykle popularne w wielu domach przed laty. Ja pamiętam, u mnie w domu też mieliśmy oczywiście prodisz. Pamiętam taki trochę smak z dzieciństwa, z prodisza właśnie. Moja mama pizzę robiła.
0: Tak? W
1: ona, tak, w prodiżu. Ona tak pięknie wyrastała. Taka miała z 7-8 centymetrów wysokości. Tak urosła i to, nie wiem, takie mam wspomnienie.
0: U nas najczęściej ciasta, wiesz, ale również mięso się piekło,
1: no tak,
0: w prodiżu. Kurczaka można było łupiec. I okazuje się, proszę Państwa, że prodiż wraca do łask. Dlatego, że jest urządzeniem energooszczędnym. Ja mówiłem o tej grzałce 400-650 W. To naprawdę jest niewiele w porównaniu do nowoczesnych urządzeń.
1: No, tych piekarni,
0: airfryerów.
1: No tak, bo tam jest 1000, 1200, a piekarnik już w ogóle 2000.
0: I zajrzeliśmy do internetu i okazuje się, że naprawdę możliwości wyboru nowoczesnych prodiży, bo tam jeszcze powierzchnie są takie nieprzylegające, nowoczesne, i możliwości wyboru są przeogromne. Ciekawie jest, jesteśmy, czy taki klasyczny prodisz przetrwał u Państwa
1: gdzieś
0: w domu?
1: Tam stoi na szafce.
0: Czy jeszcze jest używany ten klasyczny, aluminiowy? Co tam w nim Państwo pieką?
1: Teraz albo proszę się pochwalić, co Państwo piekli. 22 444 40 04.
2: O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: Witalsi. W pogodnym poranku w Radiu Pogoda za 22 minuty, godzina 8. Za moment wrócimy do polskich najpiękniejszych melodii. Pojawią się Wojciech Gąsowski, potem Alicja Majewska i oczywiście będą też Państwo z opowieściami o prodiżu. Te telefony się rozdzwoniły, będzie na pewno bardzo smacznie. To już niebawem.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
4: Co czwartek jak w zegarku wpadają nowe oferty!
3: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Extra. 4 na osobę. Kaufland.
5: Znowu niespodzianka?
6: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
12: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
15: Volkswagen.
16: Została ostatnia reklama.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.

0: Pogodny poranek za 13 minut, godzina 8, na leśników w Prodiżu to raczej się
1: nie,
0: chyba nie robiło,
1: chyba nie.
0: Ale pizzę, owszem, tak.
1: Moja mama robiła taką strasznie wysoką.
0: Ja nie wiem, Włosi to chyba by umarli, jakby się dowiedzieli, że pizzę można w Prodiżu i to jaką.
1: Słuchajcie, z ananasa tam nie było, także niech Włosi spróbują najpierw i posmakują. Ale państwo też robili pizzę w Prodiżu, tak jak moja mama właśnie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam panów. Dzwonię w sprawie Prodiża. Sama do siebie zaczęłam się dzisiaj śmiać. Ja robiłam pizzę ponad 40 lat temu i mój syn w tej chwili też upomina się o taką właśnie pizzę, która wysokość miała 7-8 cm. Jak wysoki Prodiż, tak wysoka była pizza. No mam ten Prodiż jeszcze do dzisiejszego dnia i wiem, gdzie on stoi, więc chyba go wyjmę i spróbuję tą pizzę jeszcze raz powtórzyć. Nie wiem, czy wyjdzie. Mam nadzieję, że tak. Pozdrawiam panów i radiosłuchaczy. Renata.
0: A podobno pizza zawsze na cieniutkim cieście. Delikatna. A okazuje się, że nie. To pizza po polsku.
1: Jak normalne ciasto. No. U mnie to jeszcze jajko na twardo było na tej pizzy. To pamiętam.
0: Tak?
1: Co jeszcze, to już nie pamiętam, ale to jajko kojarzę.
0: Jakie są państwa wspomnienia związane z Prodiżem? Czy używają państwo do dziś? Czekamy na telefony.
1: 22 444 40 04.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 5 minut, godzina 8. Ja wiem, że są wakacje, dlatego z góry przepraszam, no ale musimy w wiadomościach też powiedzieć o tym, co od września w szkołach będzie.

0: uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
3: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
4: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
5: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
6: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
7: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
11: Dziś w Wyborczej poradnik. Jak się zarejestrować do specjalisty przez internetowe konto pacjenta? Gdzie kliknąć? Jak znaleźć skierowanie? Sprawdź prosty poradnik dziś w Wyborczej.
8: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
9: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Została ostatnia reklama.
13: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
1: Reklama.
14: Do Państwa opowieści o prodiżach wrócimy w kolejnej godzinie pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Teraz wiadomości posłuchajmy razem. Na zegarze punktualnie godzina 8.
15: To była burzowa noc. Konar spadł na pielgrzymów. Wiatr wywracał łodzie. Oceny dziecka sprawdzimy za darmo. Państwowy dziennik coraz bliżej. Prezydent zaprosił Polaków na dziedziniec pałacu. Podsumował pierwszy rok kadencji.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
15: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Gwałtowne burze i ulewy przeszły w nocy w wielu częściach kraju. Są doniesienia o co najmniej 4 poszkodowanych. Burza zaskoczyła m.in. uczestników kieleckiej pielgrzymki do Częstochowy. Na grupę spadł konar. Dwie kobiety zostały

0: zostały poszkodowane. Na jeziorze Seksty pod Piszem na skutek nagłego załamania pogody wywróciło się kilka łodzi. Ratownicy wyciągnęli z wody ponad 30 osób, w tym uczestników obozu żeglarskiego. Coraz bliżej państwowego e-dziennika w szkołach ma zastąpić obecne dziś płatne aplikacje do sprawdzania ocen uczniów. Ministerstwo Edukacji przygotowało projekt, Sejm go przegłosował, a Senat przyjął bez poprawek. Najpierw będzie pilotaż, mówi wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
1: Pilotaż to będzie kilkadziesiąt szkół, prawdopodobnie około 40 we wszystkich województwach, różne typy szkół, zależne na tym, żeby była szkoła specjalna, i żeby była szkoła artystyczna, i żeby była szkoła ponadpodstawowa, ponieważ każda z tych szkół ma dostarczyć nam innych informacji dotyczących tego, czy dobrze funkcjonuje to narzędzie. Natomiast mówimy o 40 szkołach w skali kraju.
0: Po okresie pilotażu e-dziennik będzie dostępny dla wszystkich szkół od września przyszłego roku, o ile tylko pod ustawą podpisze się prezydent. Udzielam rządowi korepetycji z pisania ustaw, oświadczył wczoraj Karol Nawrocki w swoim przemówieniu z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia na stanowisko głowy państwa.
2: Określenie wetomat jest bardzo pieszczotliwe dla mnie i zupełnie nie dotyka mnie osobiście. Weto to nigdy nie jest koniec dyskusji. To często są korepetycje z tego, jak pisać dobre prawo.
0: Prezydent zawetował w pierwszym roku 41 ustaw, podpisał 255. Sam złożył do Sejmu 22 projekty, prawie wszystkie trafiły do sejmowej zamrażarki. Na spotkanie z Karolem Nawrockim przyszło przed Pałac Prezydencki wiele osób, wśród nich przeważali jego zwolennicy. Rozmawiał z nimi reporter Ben O'Connor.
3: Jakby pan ocenił ten rok Karola Nawrockiego?
4: Nie był moim kandydatem, ale rok, mimo paru potknięć małych, dla mnie na te czasy najlepszy prezydent, jaki mógł się nam trafić.
3: A ułaskawienie starucha?
5: Karol Nawrocki też nie jest idealny, ale każdy ma swoje wady.
6: Rząd zwala winę na Karola Nawrockiego, a pan Nawrocki mówi zupełnie inaczej, więc no mówię, świętego tu trzeba, żeby to wypośrodkował.
0: Prezydent zapowiedział, że w ciągu kilku miesięcy zostanie zaprezentowana prezydencka strategia rozwoju. Policja i Straż Miejska w Kielcach zlikwidowały pseudohodowlę. Było w niej ponad 200 zaniedbanych psów. Służby odkryły tam także 3 martwe szczenięta. Policja zatrzymała 35-letniego właściciela pseudohodowli, a trwa ocena stanu zdrowia czworonogów. Część zwierząt trafiła już do schroniska i fundacji. Władze miasta apelują o pomoc dla uratowanych psów. Koniec wakacji nie musi być końcem sezonu urlopowego. We wrześniu noclegi są o 11% tańsze niż przed rokiem, zauważa Eugeniusz Triasun z portalu travelist.pl.
7: Największy spadek widać nad morzem, gdzie stawki obniżyły się o około 1/4. Natomiast góry są tak naprawdę jedynym z analizowanych regionów, które zanotowały niewielki 2% wzrost.
0: Wyjazd we wrześniu wciąż jest tańszy niż w czasie wakacyjnego szczytu. Noclegi w górach kosztują o 20% mniej, a nad Bałtykiem o ponad 30%.
8: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
9: Pogoda.
0: Odpoczywamy od upałów. Dziś od 21 do 26 stopni. Najchłodniej nad morzem, a najcieplej w centrum i na południowym wschodzie Polski. Północ i zachód bardzo słoneczne. Południowy wschód deszczowy i burzowy.
8: Program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
9: Lato w Radiu Pogoda.
10: Lato, lato, lato czeka.
11: 4 minuty po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa.
12: Zygmunt Heizer
11: i Michał Pierzchała. Przypominamy, jest piątek, 7 dzień sierpnia, 219 dzień roku. Wschód słońca dziś był 6 minut po godzinie 5. Zachód będzie 16 po 20, a dzień jest krótszy od najdłuższego o godzinę i 37 minut.
12: Daj, Zygmuncie.
11: Co?
12: Taka piosenka teraz.
11: A!
12: Jerzego Połomskiego w Radiu Pogoda. Za chwilę nasza zabawa z nagrodami, czyli krzyżówka.

0: daj, czego widać żadna. Przedtem dać nie chciała.
1: Daj, co mi wzrok zczerwieni i serce połechce. Daj, czegoć chcę od ciebie.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po 8.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.
2: I dzisiaj krzyżówkę będzie z nami rozwiązywał pan Zdzisław. Dzień dobry.
3: Witam, dzień dobry, kłaniam się.
2: Jak panu mija poranek, panie Zdzisławie?
3: A no nie powiem, dobrze, pochmurno na polu, ochłodziło się, fajna pogoda.
2: W końcu.
0: Tak dalej. Powiedział pan na polu, czyli jest pan z południa Polski jak nic. Skąd?
3: Tak. Południe województwa śląskiego.
0: No, tak jest. I tam się wychodzi nie na dwór, tylko na pole. O,
3: tak.
0: To wiem.
2: Panie Zdzisławie, herbatka Radia Pogoda to jest nagroda gwarantowana w naszej zabawie i ona jest już pana. Natomiast będzie musiał pan za chwilę powalczyć o dzbanek filtrujący na wodę z limitowanej edycji Radia Pogoda. No i tutaj już Zygmunt przedstawi zasady i rozpoczniemy naszą zabawę.
0: Tak jest. Zaczynamy od informacji dla tych, którzy wypełniają diagram. Dziś pozycja numer 5. Wpisujemy w pionową linijkę z numerem 5.
2: Poziomą, Zygmuncie, w poziomą.
0: Poziomą.
2: Pionową powiedziałeś.
0: Pionową powiedziałem?
2: To na końcu krzyżówki, jak już hasło będzie.
0: Przepraszam. To wszystko z emocji. Panie Zdzisławie, teraz ważne informacje dla pana. Hasło, którego poszukujemy, ma 6 liter. Kategoria gospodarstwo domowe. Teraz będzie zagadka i 10 sekund na odpowiedź. Przypominam, 6 liter gospodarstwo domowe, a zagadka brzmi tak. Pralka z czasów PRL-u. Czas start.
3: Prania.
2: Tak, tak. W pierwszej sekundzie, panie Zdzisławie.
0: Ja nie zdążyłem dokończyć nawet hasła, panie Zdzisławie.
3: Panie Zygmuncie, my jesteśmy z tego wieku, przecież myśmy się uczyli prać na tych pralkach.
0: Tak, a czego się tam w tej pralce nie robiło? Ona nie służyła wyłącznie do prania.
3: No, oczywiście,
0: różne inne
2: czy chcemy o tym rozmawiać?
0: Panie Zdzisławie, z wielką przyjemnością wysyłamy wszystkie nagrody do pana.
3: Oczywiście, dziękuję serdecznie, pozdrawiam całe Radio Pogoda.
0: Dziękujemy, miłego, pięknego i chłodnego dnia.
2: A krzyżówka wraca po weekendzie.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda, 18 minut po godzinie 8, ależ muzycznie będziemy w latach skakać, bo to były lata 60. Ewa Demarczyk, natomiast za chwilę Ewa Bemi, lata 80. Żyj kolorowo, a potem znowu, już nie po polsku, lata 60.
1: Tak jest, a curo.
0: Takie propozycje mamy dla Państwa.
2: Radio Pogoda.

0: cichutko, cichutko, kap, kap, kap.
1: A będziesz mój, mój, ty jeszcze nie wiesz o tym, że...
2: Autopromocja.
3: W tę najbliższą sobotę między innymi dowiemy się, jaki wpływ miała pani Helenka, osoba dbająca o czystość w pomieszczeniach zajmowanych przez kabaret tej, na twórczość Zenona Laskowika, co Andrzej Mleczko, znany państwu rysownik, robił w Teju i za co Tadeusz Osipowicz dostał pierwszą dwóję w szkole.
4: Alfabet kabaretu Tej słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Hej Ikea! Super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo Arbus Luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
4: Została ostatnia reklama.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zbliża się godzina 8:30. Proszę Państwa, chcielibyśmy się wstawić za kierowcami autobusów miejskich w Warszawie, ale nie tylko w Warszawie. Ten problem dotyczy wszystkich miast w Polsce, wszystkich kierowców, którzy muszą jeździć w upałach również.
1: No tak, bo było bardzo gorąco i mimo, że autobusy są klimatyzowane, no to wiadomo, że częste otwieranie drzwi sprawia, że no, tego chłodu nie da się utrzymać.
0: Pan kierowca autobusu, pan Darek, w upalny dzień przyszedł do pracy w ten sposób, że miał na sobie regulaminową koszulę i granatową spódnicę.
1: Ale tak, dlaczego?
0: Tak, zaraz wszystko wytłumaczę. Pasażerowie uśmiechali się, gratulowali pomysłu, ale kontroler nie miał poczucia humoru, zagroził karą finansową, zrealizował. Pan Darek zapłacił 250 zł. W czym rzecz? Otóż okazuje się, że kierowcy autobusów miejskich nie mogą jeździć w krótkich spodenkach, nawet jak są upały. Natomiast panie, które są kierowcami, kierowczyniami, tak to się mówi?
1: Kierowczyniami,
0: Chyba tak. Mogą jeździć w spódnicach. W związku z czym pan Darek stwierdził, skoro panie mogą w spódnicach, to on też może w spódnicy. No i został ukarany. A okazuje się, że podobne protesty we Francji, było to w 2017 roku w Nantes, panowie kierowcy przyszli do pracy w spódnicach, zaprotestowali i firma zgodziła się na to, że jak jest powyżej 30 stopni, to mogą w krótkich spodenkach, ba, uszyła im te spodenki i są częścią stroju służbowego. I my apelujemy również do ZTM-u, do wszystkich przedsiębiorstw komunikacyjnych. No, wydajcie te parę groszy, no, zafundujcie kierowcom krótkie spodenki, żeby było regulaminowo, a jednocześnie wygodnie i komfortowo.
1: A jak już nie chcecie wydawać, mówimy do zarządzających tych pieniędzy, to po prostu pozwólcie, żeby w upałych kierowcy mogli przychodzić we własnych krótkich spodenkach.
0: Ja dzisiaj jestem w krótkich spodenkach. Ja regulaminowo męczę się w długich. Zresztą pomidorem się obsmarowałem. Spodnie musiałem czyścić.
1: Kulisy pogodnego poranka. Gdybyś miał krótkie, widzisz, nie byłoby problemu.
0: No, apelujemy. Krótkie spodenki dla kierowców.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 8.37, Prodisza, Sprawa Polska. Taki jest temat dzisiejszy.
1: Tak, wspominamy audycji. Dzisiaj.
0: Tak, posłuchajmy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, nazywam się Gabriela. Mój Prodisz ma już 51 lat, czyli tyle, ile jesteśmy po ślubie.
1: Wow.
2: Dostaliśmy go jako prezent ślubny od Ani i Leona, naszych przyjaciół z kolonii. Służył mi od samego początku i do dzisiaj piekę w nim i szarlotki, i serniki. Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego.
0: 51 lat.
1: 1975 rok.
0: I Prodisz na chodzie?
1: No, to były urządzenia.
0: To jest zadziwiające, dlatego że Prodisze miały taką spiralkę grzejną, nie? I ta spiralka do tej pory się nie przepaliła. Naprawdę coś niesamowitego.
1: Do tematu Prodisza oczywiście wrócimy jeszcze w pogodnym poranku w Radiu Pogoda.
3: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w salonie Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Została ostatnia reklama.

0: Kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis. A tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas when suddenly I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: 103 i 4 FM.
1: A jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, j

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 13 minut 9. No naprawdę nie sądziliśmy, że ten temat wywoła aż taką Państwa reakcję.
1: Reakcję i mnóstwo wspomnień wspaniałych, smacznych. Prodisz dzisiaj jest bohaterem, można powiedzieć, pogodnego poranka. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. W początkach lat 70. jeździliśmy do rodziny mojej mamy na wieś pod Radą i moja mama była taką prekursorką wprowadzania prodiża na wieś. Jednej ciotce, drugiej ciotce, babci prawiła albo spowodowała, że kupili te prodiże. No, oczywiście nikt nie bardzo wiedział, jak z tego korzystać. Pokazała właśnie. U mnie były pieczone kurczaki i ciasto takie piaskowe. Ale najfajniejsze było to, że jak to się piekło, niemalże cała rodzina stała i zaglądała przez szybkę, czy już się upiekło, czy jeszcze się nie upiekło, co się dzieje, co się robi. U mnie w tej chwili prodisz jest jeszcze, rzadko używany, ale używany na działce. Właśnie ze względów czysto oszczędnościowych. On naprawdę dużo, dużo mniej bierze prądu, a wcale gorzej nie piecze niż jakiś piekarnik, mikrofalówka czy coś takiego.
1: Oczywiście, absolutnie się zgadzamy. Mało prądu bierze w porównaniu z piekarnikiem, bo to wiesz, małe, metalowe, nagrzewa się równomiernie, a ta szybka, no zawsze to genialny w ogóle pomysł.
0: To w ogóle robiło prawie jak za telewizor, powiedział. Cała rodzina się zbierała i tam wszyscy zaglądali do środka. Już się upiekło, czy nie? Rośnie, czy nie rośnie? Czy opadnie?
1: I nie trzeba było otwierać. 22 444 404. Państwa wspomnienia o prodiżach. Bardzo prosimy.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 5 minut, godzina 9. Mówiliśmy kilkanaście minut temu w Radiu Pogoda o upałach i o kierowcach komunikacji miejskiej w Warszawie, którzy zostali zobligowani przez swojego pracodawcę do tego, że muszą jeździć w długich spodniach.
1: W stroju służbowym.
0: Stroju służbowym.
1: Tam nie ma w zestawie krótkich spodenek, w związku z czym jeden z kierowców włożył spódniczkę, tak żeby było wygodniej, bo panie, skoro pani mogą, to może kierowcy też nie został ukarany. A jak to jest w innych miastach?
0: Dzień dobry.
2: Nawiązując do wypowiedzi pana kierowcy z Warszawy, że nie można jeździć w krótkich spodniach latem, to u nas we Wrocławiu, ja jestem motorniczym tramwaju,

0: zostać laureatem 10. edycji konkursu.
1: Fundusz czasów pogodowych.
0: Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Mówisz, nabiał na śniadanie.

0: sumie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. liceumakademickie.pl.
4: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
6: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
7: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Schab wieprzowy bez kości rzeźni. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Została ostatnia reklama.
10: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
11: Reklama. Sława Przybylska w piosence Siedzieliśmy na dachu rozpocznie kolejną godzinę pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Teraz na zegarze zbliża się godzina 9. Posłuchajmy najnowszych wiadomości.
12: Tragiczny wypadek dwóch ciężarówek. Kierowcy utknęli pod Bydgoszczą. Burze na wschodzie i południu Polski, ulewy i grad. Najważniejsze, by dobrze się wyspać. Za chwilę teoria kalifornijskich naukowców.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragiczny wypadek dwóch ciężarówek koło Bydgoszczy na trasie S5. Jedna ciężarówka wjechała na drugą, stojącą na pasie awaryjnym. Jedna osoba w tym wypadku zginęła. Na drodze do Poznania są duże utrudnienia. Ruch odbywa się jednym pasem. Pożegnaliśmy skwar, ale pogoda nadal będzie dawać się we znaki, zwłaszcza w południowo-wschodniej Polsce. Są alerty drugiego średniego stopnia przed gwałtownymi burzami, mówi synoptyk IMGW Michał Folwarski.
14: Szereg tutaj oczywiście niebezpiecznych zjawisk w postaci i gradu, silnych porywów wiatru, ale tutaj mogą dochodzić nawet do 90, czy lokalnie nawet do 100 km na godzinę punktowo.
12: Do tego sporo deszczu. Po przejściu burz mocno spadnie temperatura. Przyszła noc to tylko od 9 do 16 stopni nad morzem, a w sobotę, mimo że będzie słonecznie, maksymalnie do 25 stopni w cieniu. Prawo i Sprawiedliwość planuje deportować ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym. PiS przedstawił swoją politykę migracyjną, którą zamierza wdrożyć w przypadku powrotu do władzy. Maciej Kluczka.
15: Mimo że rząd regularnie podaje dane na temat deportowanych cudzoziemców, wśród nich dużą grupę stanowią m.in. Gruzini i Ukraińcy, to PiS chce iść dalej i wprowadzić centra deportacji oraz

0: aplikację monitorującą życie migranta. Przemysław Czarnek zaproponował stworzenie nowej służby.
1: Będzie jednostka, będzie służba, która będzie stała na straży praworządności bez względu na to, kto zarządza innymi służbami.
0: Po konwencji próbowałem dopytać o szczegóły tego rozwiązania. Czy ta służba byłaby w ogóle zgodna z konstytucją?
2: Rozwiniemy to na następnych konwencjach i pokażemy, z czego zmontujemy taką służbę.
3: Tymczasem Komitet Obrony Demokracji wraz z innymi organizacjami zwołał na niedzielę demonstrację przeciw przemocy wobec Ukraińców mieszkających w Polsce. Przewodniczący KOD-u Jakub Karyś zwraca uwagę na rosnące nastroje ksenofobiczne.
4: Zebrało się wiele organizacji, jest ich kilkadziesiąt, kilkaset osób podpisało apel o to, żebyśmy nie byli obojętni na taką nienawiść na ulicach, miastach. Nie wierzę w to, że w tym kraju komuś może przeszkadzać 12-letnia dziewczynka, która mówi po ukraińsku na ulicy i to jest powód agresji, to jest powód nienawiści, to jest powód przemocy wobec innych ludzi.
3: Główna demonstracja odbędzie się w Warszawie na Placu Zamkowym w niedzielę o 17:00. Demonstranci zbiorą się jeszcze w 20 innych miastach. Arabskie piękności wracają do Janowa Podlaskiego. Zaczyna się słynny pokaz koni arabskich. Zaprezentuje się ponad 120 najpiękniejszych koni z Polski. Najlepsze z nich powalczą o prestiżowe tytuły czempionów, a kulminacją będzie aukcja Pride of Poland. Gwiazdą tegorocznej aukcji ma być klacz Poganinka ze stadniny w Michałowie. Uwagę przyciągają też El Bella i Ogier Erantis. Dobry sen ważniejszy niż dieta. Naukowcy z Uniwersytetu w Kalifornii twierdzą, że jakość snu ma większe znaczenie niż dieta, aktywność fizyczna czy ograniczenie czasu spędzanego przed ekranem. Zależność była szczególnie widoczna u młodych osób zmagających się z lękiem i depresją. Nastolatkowie, którzy dobrze śpią, osiągają lepsze wyniki w szkole i mają mniej problemów w relacjach z rówieśnikami.
5: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
6: Błażej Kulesza. Zapraszam. Z powodu gigantycznej kraksy na trasie Tour de Pologne czwarty etap do Karpacza trzeba było skrócić. Najlepszy na mecie był Holender Bart Lemmen, który objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Dziś piąty etap z Opola do Kocierzy. Start punktualnie o 11:30. W okrojonym składzie na ligowe boiska wybiegną dziś piłkarze ekstraklasy. Część klubów przełożyła swoje występy w związku ze spotkaniami w europejskich pucharach. Dziś tylko jeden mecz, pojedynek Wiślaków. Ci z Krakowa podejmą Wisłę Płock. Pierwszy gwizdek o 20:30.
7: Sponsorem programu jest Voyager, serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram.
5: Pogoda.
3: I trochę słońca, i trochę chmur. To znaczy słońca dużo więcej na zachodzie i północy Polski, a chmury przeważają w centrum, na wschodzie i na południu. Tutaj też deszcze i burze, lokalnie grad. 19 stopni na Pomorzu, 24 w centrum, 27 na krańcach południowo-wschodnich.
7: Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20.
5: Lato w Radiu Pogoda.
8: Lato, lato, lato czeka.
9: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 5 minut po 9:00, dzień dobry.
10: Mówią Zygmunt Heizer
9: i Michał Pierzchała. Przypominamy, dziś jest piątek. 7 dzień października, mamy 219 dzień roku.
10: Poczekaj z tym październikiem.
9: Jaki października?
10: No powiedziałeś 7 dzień października. Poczekaj, ja wiem, że jesień jest piękna, ale to jeszcze nie teraz.
9: Ale historia. Sierpnia. Tak. Skąd ten październik?
10: A nie wiem, co ci tam w głowie, wiesz.
9: Nie, ale czytałem przed chwilą, wiesz, prognozy pogody jesienne i pewnie mi ten październik tak został w
10: pamięci. To ustalmy. Mamy sierpień.
9: Tak, mamy sierpień, do października jeszcze trochę. 219 dzień roku, do końca roku 146 dni. No i ważna informacja do emerytury pana Krzysztofa, 1680 dni.
10: Tak, pan Krzysztof jest naszym słuchaczem i powiedział wczoraj w pogodnym poranku, że teraz on będzie odliczał do swojej emerytury, no to my panu Krzysztofowi też pomagamy. Słowa Przybylska. Piękny jest październik.
9: Tak, tak, będzie. No.

0: Godny poranek w radiu Pogoda, prawie 12 minut po godzinie 9. Wielu z nas, tak myślę, ma w domu książki z autografami. No ja nie, znaczy książek mam sporo, ale z tymi z autografami kilka chyba.
1: No raptem, ja też.
0: Może dwie,
1: też,
0: trzy, tak. Cztery maksymalnie, tak sądzę. Natomiast mało kto zrobił z tego sposób na rekord świata. A właśnie tego dokonała Polka, pani Wioletta Sadowska z Zofiówki pod Łodzią. Przez kilkanaście lat, 15 dokładnie lat, zbierała książki podpisane przez autorów i uzbierała ich 2652. Tym samym pobiła rekord Guinnessa należący od 2011 roku do Amerykanina Richarda Warrena, który miał w swojej kolekcji, no chciałoby się powiedzieć zaledwie, ale to przecież też imponująca liczba, 2381 takich egzemplarzy książek z autografami. Pani Wioletta pobiła więc poprzedni rekord o prawie 300 książek. Mówi tak: rekordowy certyfikat już zmierza do mnie prosto z Londynu, więc cieszę się jak dziecko. I dodała, że jej rekord Guinnessa to właśnie wynik kilkunastu lat intensywnego zbierania książek z autografami, no ale też wielomiesięcznego opracowywania materiału dowodowego. No bo wiesz, to nie chodzi o to, żeby tam coś było napisane, tylko trzeba potwierdzić.
1: Żeby to było autentyczne.
0: Autentyczność. Mhm. Mówi, że było warto, bo warto spełniać swoje marzenia i te słowa są chyba najlepszą puentą.
1: Gratulujemy.

7:04, jakaś podyta, 8:09, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. 1:07, 3:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od 6:00.

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą,

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

0: Pogodny poranek w radiu, pogoda 19 minut po 9. Fundusz wczasów pogodowych i dzisiaj piątek, a to oznacza...
1: Finał, że... proszę Państwa. Finał. Okaże się, kto wygra 2000 zł.
0: Jak było wczoraj, posłuchajmy.
2: Pan Stanisław ma punkt więcej od pana Dariusza, więc to on jutro zagra o 2000 zł. Gratulacje, panie Stanisławie.
3: Dziękuję ślicznie.
4: Brawo, ja też gratuluję.
2: A panu Dariuszowi wręczam nagrodę pocieszenia, czyli zestaw pogodnych upominków w ramach podziękowania i na pamiątkę udziału w rozgrywce Funduszu Wczasów Pogodowych.
4: Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę.
1: To już wiemy. Jednym uczestnikiem będzie pan Stanisław.
0: Kolejny dzień.
1: Tak. A kto będzie przeciwnikiem?
0: A no właśnie, tego jeszcze nie wiemy, ale cały czas to może być pani i pan, bo można się jeszcze zgłaszać. Mimo, że to jest finał, to właśnie na tym ta zabawa polega, że nawet jeżeli się zgłosi danego dnia, to można brać udział. Na radiopogoda.pl znajdą państwo szczegóły. Ja przypomnę, że do wygrania jest 2000 zł na wymarzone w czasy. Także proszę koniecznie zaglądać na naszą stronę internetową, a finał naszej zabawy pod 12.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
0: A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zbliża się 9.30. Muszę przyznać, że dawno żaden temat nie rozgrzał tak państwa jak Prodisz.
1: I o Prodiżach właśnie państwa wspomnienia dzisiaj mówimy. Dzień dobry, kolejny telefon.
2: Dzień dobry, kochane Radio Pogoda. Prodisz zdecydowanie przetrwał. I to taki Prodisz lat 80., który moja mamusia dostała od babci i dziadka w prezencie. I do dzisiaj w Prodiżu piecze najpyszniejszy sernik świata. Będzie już niedługo na moich urodzinach ten serniczek, więc na pewno się pochwalę zdjęciem na Facebooku.
1: Koniecznie.
2: W Radiu Pogoda razem z Prodiżem, w którym będzie pieczony. Pozdrawiam panów redaktorów, Michała i Zygmunta oraz wszystkich słuchających. No i oczywiście nigdy nie zapominam o swoich pasażerach, których właśnie dziś wożę po Sopocie. Pozdrawiam najserdeczniej pogodny kierowca z Gdańska, Rafał.
0: Panie Rafale, już tak na zapas składamy najlepsze życzenia i naprawdę czekamy na to zdjęcie.
1: A jak pan mówił, nie sernik, tylko serniczek, to ja wiem, że to oczekiwanie jest naprawdę dużo. W ogóle dużo dzisiaj o ciastach państwo wspominali, że w Prodiżach się piekło, więc może to być też taka propozycja właśnie na zbliżający się weekend, a na słodko niech będzie, a może właśnie w Prodiżu. Dziękujemy za wszystkie telefony.

0: Pogodny poranek w radiu, pogoda 9.38, telefon cały czas do Państwa dyspozycji, nasz numer 22 444 4004, dzwoni, odbieramy, dzień dobry.
1: Dzień dobry, wszystkiego dobrego w takim pięknym dniu jak dzisiaj, piąteczek, koniec tygodnia, kłania się Mirosław z Kobyłki.
2: Bardzo dziękujemy, przekazujemy naszym słuchaczom wszystkiego dobrego na koniec tygodnia.
3: Autopromocja.
4: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
5: Jeżeli chodzi o ten album, użycie słowa kultowy nie jest na wyrost. Dziwny jest ten! Dziwny jest ten świat Czesława Niemena i Akwareli. To pierwsza płyta w historii polskiej fonografii, która otrzymała status złotej, a jej nagrywanie zakłócił koncert The Rolling Stones.
4: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10.
5: Zapraszam, Monika Tarka.
3: Autopromocja. Reklama.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
3: Dziś w Wyborczej poradnik. Jak się zarejestrować do specjalisty przez internetowe konto pacjenta? Gdzie kliknąć? Jak znaleźć skierowanie? Sprawdź prosty poradnik dziś w Wyborczej.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60%. Kosiarka spalinowa Stalnej 2,3 kW z napędem tylko za 799 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 700 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dalmajer kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
13: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
14: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
15: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić.
16: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
15: O, muszę mieć ten stolik.
16: A na koniec wege klopsiki. Mniam.
17: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
18: Została ostatnia reklama.
19: Castorama!
17: Teoria
1: i praktyka.
6: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
1: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 11 minut godzina 10. Piotr Sporakowski.
1: Dzień dobry.
0: Wczoraj mieliśmy prośbę o zapytanie słuchaczy, czy przygotowują się w jakiś sposób szczególny do finału
1: Funduszów
0: czasów pogodowych.
1: Zapytałem o to wczorajszych uczestników. Pan Dariusz powiedział, że no niespecjalnie.
2: Czyli tak przewidywałeś.
1: Zgłasza nieprzygotowanie. No,
0: usprawiedliwiłem.
1: A pan Stanisław, no to on powiedział, że przez samo to, że od zawsze słucha Radia Pogoda, odkąd tylko istnieje, no to tak przez obycie nabył tej wiedzy po prostu.
0: Czyli utrwala się, ale tak.
2: Czyli pilny uczeń.
1: Ale to skutkuje,
0: tak jest.
1: Bo pan Stanisław dzisiaj w finale przecież.
2: Kolejny dzień.
1: No.
0: Jeszcze nie wiadomo, z kim powalczy.
1: No tak,
0: można
1: to się
0: zgłaszać.
1: Okaże. Oczywiście, radiopogoda.pl. Tam można się zapisać do funduszu i jeszcze dzisiaj wziąć udział.
2: No to sporo emocji dzisiaj, Piotrze, w twoim programie. My będziemy słuchać, a za pogodny poranek z Zygmuntem Heizerem dziękujemy bardzo.
0: No i dziękuję Michał za cały tydzień,
2: tak?
0: Bo ciebie w przyszłym tygodniu
2: mnie nie ma.
0: Nie będzie.
2: Asia za to wraca.
0: Asia wraca.
2: Tak jest.

0: Autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących w USHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące w USHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie PL.
1: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
2: Została ostatnia reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Reklama.
7: Mamo, nasza mamo, zaśpiewają za chwilkę niebiesko-czarni, po czym usłyszymy pytanie, czy tutaj mieszka panna Agnieszka. Tym razem zadaje Albert Harris. Natomiast wcześniej, w tej chwili właśnie w Radiu Pogoda mamy dla Państwa najważniejsze wiadomości.
8: O włos od tragedii szkwał wyrzucił żeglarzy do jeziora. W szpitalu jak w saunie, 30 stopni na oddziale dziecięcym. Już jest najsłynniejszy pejzaż w Tatrach. Na hali Gąsienicowej zakwitła właśnie różowa wierzbówka kiprzyca.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Cudem nikt nie utonął, nawałnica wywracała łodzie. Prawie 40 osób wpadło do jeziora Seksty w Warmińsko-Mazurskiem. To młodzi ludzie z obozu żeglarskiego. Z wody wyciągali ich ratownicy. Na szczęście pomoc przyszła na czas, mówi młodszy brygadier Kamil Kulas ze Straży Pożarnej w Olsztynie.
9: Doszło do zdarzenia z udziałem łącznie 5 łódek, z czego 4 zatonęły. W wodzie przebywało 37 osób, w tym 31 dzieci w wieku 14-18 lat. Jedna osoba została poszkodowana. Chłopiec w wieku 16 lat został zabrany do szpitala z urazem barku.
8: Ratownicy zabrali uratowanych do swojej bazy w Okartowie, zaopiekowali się nimi, zapewnili im ciepłe koce i suche ubrania na zmianę. Ochłodzenia doczekały się wreszcie dzieci leżące w szpitalach. W Rzeszowie na oddziałach kardiologii dziecięcej klinicznego szpitala wojewódzkiego temperatura przekraczała ostatnio 30 stopni. Rodzice chcieli szeroko otwierać okna na noc, ale to niemożliwe, tłumaczy kierownik kliniki Wojciech Tarała.
10: Nie mogą być otwierane tak całkowicie. Jest zawsze ryzyko, że pacjent może wyskoczyć. No wiadomo, wtedy odpowiedzialność bierze szpital za taki wypadek.
8: Trzeba było radzić sobie inaczej, mówi Katarzyna Kowal, mama 9-letniej pacjentki. Swoją córkę obkładała zimnymi ręcznikami.
11: Dziecko obkładam od głowy po stopy lodem, żeby jednak tą temperaturę troszkę obniżyć, bo jest po prostu bardzo jej gorąco, jest bardzo czerwona i bardzo już upocona.
8: Dzisiaj wreszcie zrobiło się chłodniej. Jest szansa, że odetchną też kierowcy. Ceny paliw powinny przynajmniej przestać rosnąć, a za jakiś czas może nawet trochę spaść, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
12: Poprawa sytuacji na rynku hurtowym powinna zahamować już dalsze wzrosty cen paliw na stacjach i przynieść w perspektywie kilku najbliższych dni niższe ceny także dla oleju napędowego.
8: Diesel może wrócić poniżej 8 zł, bo dziś to średnio 8,16 za litr, benzyna kosztuje 7,50. Spektakularna akcja służb w kilku województwach. Straż Graniczna i Policja rozbiły grupę przestępczą podejrzaną o handel narkotykami na terenie całej Unii Europejskiej. Szmuglowali narkotyki w specjalnych samochodowych skrytkach. Zatrzymano 6 osób, to Polacy. Wśród nich domniemany przywódca.

0: Cagangu. Grzybiarze ruszyli do lasów po kurki. Wieczorami padało w wielu miejscach, a to szansa na udane grzybobranie, mówi grzyboznawczyni Mariola Mazur-Zielińska z wielkopolskiego sanepidu.
1: Cóż nam udało się odnaleźć?
2: Czyżby?
1: Tak, pieprzniki jadalne. Jeśli zbieramy kurki, to obserwujemy teren wokół, bo to pozwala nam na znalezienie kolejnego owocnika. Dużo mniejszego,
2: no, faktycznie,
1: ale jest. I taką samą zasadę przyjmujemy przy borowikach i podgrzybkach.
3: Czyli to są grzyby, które, że tak powiem, chodzą stadami.
1: Tak, można by tak nazwać.
3: Siup do koszyka i idziemy dalej.
0: Uważajmy tylko, bo do kurek upodabnia się trująca lisówka pomarańczowa. Różowo jest już za to na hali gąsienicowej w Tatrach. Zakwitła wierzbówka kiprzyca. To ona tworzy niezapomniany obraz różowych łąk na tle Orlej Perci. Być może najsłynniejszy pejzaż polskich Tatr. Od świtu na szlak wchodzą tłumy turystów, by zrobić sobie zdjęcia, a przede wszystkim zobaczyć to na własne oczy.
4: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
5: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
6: Pogoda.
0: 21 stopni nad morzem, 24 w centrum, 26 na południowym wschodzie Polski. Zdecydowanie skończyły się upały na razie, bo jeszcze pewnie wrócą. Na północy i na zachodzie dzisiaj bardzo dużo słońca, przyjemnie. Na południowym wschodzie może być deszczowo, przechodzą burze.
4: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
5: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
6: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
7: Lato, lato, lato czeka.
8: Dziś pierwszy piątek sierpnia, więc osoba, która dzisiaj zdobędzie główną nagrodę Funduszu Czasów Pogodowych, będzie pierwszym sierpniowym zwycięzcą tej zabawy w tej edycji jubileuszowej 10. A poznamy go mniej więcej pół godziny po południu, także ciągle jest trochę czasu, żeby dziś dołączyć do naszego funduszu na stronie radiopogoda.pl i jeszcze dziś wygrać 2000 zł, tylko za to, że najpiękniejsze melodie nie są Państwu obce. To po południu, za chwilkę swego rodzaju kontynuacja wczorajszych autostopowych telefonów, ale to już nie będzie auto. Stop. Dzień dobry.
6: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.

zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mieszka?

0: Wczoraj podczas naszego spotkania w Radiu Pogoda między innymi słuchaliśmy opowieści o podróżach autostopem. Dziś nie będziemy się ograniczać do samochodów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, mam na imię Marzena i mam dla Państwa historię, może nie do końca autostopową. Jechaliśmy do Terespola, niestety nie znalazło się dla nas miejsca w pociągu, więc wspaniały, naprawdę wspaniały pan konduktor powiedział, że takiej bandy obdartosów jak my, a mieliśmy wtedy cirka 15-17 lat, to nie zostawi po prostu na dworcu. Pozwolił nam jechać w takim przedziale bagażowym, w którym jechali ludzie między innymi przewożący akurat tego dnia kurczaki jednodniówki. Wyobraźcie sobie Państwo nas, tak jak mówię, obdartusy jadące na wakacje, które siedziały na podłodze i przytulały, całowały maleńkie jednodniowe kurczaki. Może to nie była historia z serii Jedziemy autostopem, ale ten wagon chyba można było porównać do autostopu. Historia do dzisiaj mi się przypomina i to były naprawdę super wakacje. Mam nadzieję, że ci, którzy słuchają tego, będą mieli podobne przygody. Pozdrawiam!
0: Pani Marzeno, odwzajemniam pozdrowienia i pięknie dziękuję za cudną opowieść. Do tej pory słyszałem o chodzeniu spać z kurami, ale o podróży z kurami czy kurczakami chyba pierwszy raz słyszę. A może Państwu też przytrafiła się kiedyś taka niecodzienna podróż? Proszę dać znać. Radio Pogoda 22 444 4004. Ja kiedyś jechałem ze 30 km traktorem nad morze, bo mi ostatni autobus uciekł, a wśród kierowców innych pojazdów nie wzbudzałem aż tyle zaufania, żeby mnie zabrali. Trochę ciasno było, ale się udało.

Najpiękniejsze melodie na lato w Radiu Pogoda, chociaż w tym przypadku lepiej powiedzieć chyba prześliczne melodie na lato. Też ładnie, prawda? Za chwilkę usłyszymy Kasię Sobczyk z Czerwono-Czarnymi, a potem pojawi się piosenka Rudiego Schuberta i Wałów Jagiellońskich, co pozwala mi przypomnieć o jutrzejszym wydaniu Alfabetu Kabaretu Tej, w którym Rudy Schubert przecież występował i on także pojawi się w jutrzejszym odcinku Alfabetu. Poza tym usłyszymy, jak autor wspomnień Tadeusz Osipowicz wszedł w skład Teja. No ale to nie wszystko, bo Tadeusz to jest nieokiełznany rozmówca, o czym mogą się Państwo przekonać jutro między 10 a 14.

0: pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla Ciebie.

0: wiemy.
1: Po przeboju wałów jagiellońskich pora na wspomnienie o twórcy wielu innych przebojów, Januszu Kruku, który urodził się 7 sierpnia, dokładnie 80 lat temu. Jego kariera muzyczna rozpoczęła się od stanowiska instruktora amatorskich zespołów muzycznych, ale naprawdę nabrała tempa z początkiem lat 70. wraz ze spotkaniem Elżbiety Dmoch, to jeszcze koniec lat 60., a potem Andrzeja Rybińskiego. Razem założyli jeden z najpopularniejszych polskich zespołów ubiegłego wieku, 2+1.

To jeden z pierwszych przebojów z muzyką Janusza Kruka, ale późniejsze okazały się niemal równie popularne, a były tak różne jak poszukiwania muzyczne Janusza Kruka, co wkrótce zaowocowało międzynarodową karierą 2+1. Rozwijając karierę międzynarodową, Janusz Kruk i zespół 2+1 nie rezygnowali z nagrywania polskich piosenek, co w ciągu kilku lat doprowadziło do pogorszenia stanu zdrowia Janusza Kruka, a w konsekwencji do ograniczenia, a potem zawieszenia działalności zespołu. Wspominając dziś Janusza Kruka w 80. rocznicę urodzin, posłuchajmy jednej z piosenek, które napisał i nagrał z zespołem 2+1. Przed nami Taksówka numer 5 z 79 roku.

biegu skądś miejskich ulic sznur i do ostatnich chwil szukaliśmy słów, taki był ostatni tej miłości kur.

0: to promocja.
1: W tę najbliższą sobotę między innymi dowiemy się, jaki wpływ miała pani Helenka, osoba dbająca o czystość w pomieszczeniach zajmowanych przez kabaret tej, na twórczość Zenona Laskowika, co Andrzej Mleczko, znany państwu rysownik, robił w Teju i za co Tadeusz Osipowicz dostał pierwszą dwóję w szkole.
2: Alfabet kabaretu Tej słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
4: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
9: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. A arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 zł za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w cieście 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
11: Lidl, to się opłaca.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Szefie, ostrożnie! Ściany mają uszy.
13: No to musiały słyszeć o tynkach elewacyjnych u Wysoka.
12: Nie tylko słyszały, puściły nawet farbę.
14: Ściany polecają tynki, farby zewnętrzne oraz wewnętrzne z mierzalnika Mapei. W gamie tysiąca kolorów. W materiałach budowlanych Wesołek mieszają na miejscu. Materiały budowlane Wesołek. Poznań Gdyńska 39. Szukaj nas na mbwesołek.pl.
15: Znowu niespodzianka?
16: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
17: Skąd ta piana, kochanie?
16: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: Została ostatnia reklama.
18: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
19: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
20: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Reklama.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie P.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Ekspert wygona rowery objęte akcją drut i gingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach. Już dziś orzechy ziemne w cieście 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Ale sto, żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Warszawa jest smutna bez ciebie. Ten przebój Jacka Lecha rozpocznie za kilka minut kolejną część naszego spotkania, po czym w Radiu Pogoda usłyszymy piosenkę Nila Sedaki O Karol. A teraz proszę posłuchać najważniejszych wiadomości.
7: Podłożył bombę pod własne auto, teraz grozi mu więzienie. Więcej warzyw, mniej smażonego, w szkołach będzie nowe menu. Upał działa na nas jak choroba, dobre samopoczucie może wracać przez wiele dni.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
7: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Podłożył bombę pod własne auto, grozi mu za to 10 lat więzienia. Policja zatrzymała 35-letniego mężczyznę, który miał wywołać panikę. Według śledczych podłożył pod swój samochód ładunek wybuchowy i wezwał służby. W efekcie ewakuowano stację benzynową na kilka godzin. Zamknięto pobliskie drogi, wstrzymano ruch na trasie kolejowej Warszawa-Berlin. Mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
9: Mężczyzna podczas przesłuchania odmówił składania wyjaśnień. W jego miejscu zamieszkania policjanci zabezpieczyli półprodukty mogące służyć do stworzenia ładunku wybuchowego.
7: Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Szkolny jadłospis ma być zdrowszy i nadążać za trendami. 1 września zmieniają się zasady żywienia w szkołach i przedszkolach. Co wyląduje na talerzach uczniów i przedszkolaków, sprawdza Bartosz Kądziołka.
10: Posiłki mają być oparte o najnowsze zasady żywienia, czyli między innymi o tak zwaną dietę planetarną, mówi Marcin Tischner z działającej na rzecz zdrowego żywienia Fundacji Prowek.
11: Zakłada, żebyśmy jedli w sposób zdrowy, jednocześnie zmniejszając nasz negatywny wpływ na zmiany klimatyczne, na środowisko.
10: Z posiłków nie zniknie mięso.
11: Kwestia tego, żeby minimum raz w tygodniu pojawiło się danie na bazie roślin strączkowych, czego wcześniej nie było, żeby zupy były serwowane na wywarach warzywnych, większa ilość owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, tłuszczów roślinnych, a z kolei mniejsza liczba potraw smażonych.
10: A dzieci niejedzące mięsa mają mieć zapewniony inny posiłek.
7: Tropikalny skwar odpuścił, ale nasze samopoczucie będzie długo wracać do równowagi, mówią lekarze. Upał zostawia ślad na naszym zdrowiu, tłumaczy dr Michał Sutkowski.
12: Ten upał działa tak jak jakaś paskudna infekcja, która nas dopadła. On jeszcze działa przez, uwaga, kilka tygodni. Nawet do 4-6 tygodni po tej fali upałów my możemy mieć problemy.
7: Szczególnie narażone na upały są małe dzieci i osoby starsze, a także ludzie zmagający się z przewlekłymi chorobami. Policjanci ruszyli w trasę, zwrócą dziś szczególną uwagę na prędkość. Zaczęła się międzynarodowa akcja Speed. Chodzi o wyłapanie piratów drogowych. Możemy zobaczyć więcej patroli, choć nie zawsze zobaczyć, bo do akcji weszły też nieoznakowane radiowozy, mówi komisarz Edyta Machnik.
13: Głównym celem takich działań będzie wyłapywanie oczywiście kierowców przekraczających dozwoloną prędkość. No niestety od lat jest jedną z głównych przyczyn tragicznych wypadków drogowych w całej Europie.
7: A Polska w tych statystykach wygląda fatalnie. Jesteśmy w europejskiej czołówce kierowców przekraczających prędkość. Według danych Instytutu Transportu Drogowego ograniczenie w terenie zabudowanym szanuje tylko co piąty kierowca. Ogromna planetoida przeleci koło Ziemi.

0: Ma średnicę 300 metrów. NASA śledzi jej przelot. Uznała ten obiekt za potencjalnie niebezpieczny, choć na razie nie stanowiący zagrożenia. Pewnie dlatego, że minie nas w odległości 6-krotnego dystansu z Ziemi do Księżyca. To 2,5 miliona kilometrów. Z perspektywy kosmosu wcale niedaleko. Ta planetoida przelatuje koło Ziemi co jakiś czas. Tak blisko była ostatnio 150 lat temu.
1: Pogoda.
0: Na północy i zachodzie bardzo dużo słońca, na południowym wschodzie burze. Temperatura od 21 stopni do 26. Wiatr umiarkowany, silniejszy nieco na wybrzeżu, a ciśnienie dość wysokie, 1020 hektopaskali.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
2: Lato, lato, lato czeka.
3: Po wiadomościach w Radiu Pogoda wracamy do najpiękniejszych melodii na lato. Posłuchamy przebojów Jacka Lecha, Nila Sedaki i Ludmiły Jakubczak, a potem będziemy wspominać BJ'a Tomasa w rocznicę jego urodzin. Natomiast w cyklu Pogodne Lato sięgniemy do wspomnień z lata roku 1960. Dzień dobry.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.

Dzisiaj mija 84. rocznica urodzin BJ Thomasa, artysty, którego my znamy tylko z jednej piosenki. Posłuchamy jej za momencik, ale warto przypomnieć, że Billy Joe Thomas zasłynął w świecie muzyki swoją przebojową wersją piosenki Hanka Williamsa I'm So Lonesome I Cry.

1966 roku ten utwór zapewnił piosenkarzowi wysokie miejsce na listach przebojów w Stanach Zjednoczonych. Dwa lata później BJ Thomas wrócił na te listy przebojów z kolejną piosenką Hooked on a Feeling.

Oba przypomniane tu przeboje sprzedały się w ponad milionowych nakładach, co zaowocowało między innymi propozycją, by to właśnie BJ Thomas nagrał piosenkę do filmu Butch Cassidy i Sundance Kid z Paulem Newmanem i Robertem Redfordem. Raindrops Keep Falling on My Head w wykonaniu BJ Thomasa oczywiście dostała nagrodę Oscara w kategorii najlepsza piosenka napisana do filmu. I dlatego teraz jej posłuchamy, ciepło wspominając wykonawcę w 84. rocznicę jego urodzin.

0: Państwo pewnie już słyszeli, że jesienią szykuje się duża wystawa poświęcona Jerzemu Połomskiemu w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Na niej mnóstwo pamiątek osobistych i zawodowych po artyście. To będzie wystawa czasowa i jej otwarcie odbędzie się 19 listopada, a sporo informacji o tym wydarzeniu, którego patronem medialnym jest Radio Pogoda, znajdą Państwo na naszej stronie radiopogoda.pl.
1: Radio Pogoda.

0: ma nic niższego.
1: Niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny
2: autopromocja.
3: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
4: No oczywiście Mieczysław Fok.
5: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
4: Dziękuję.
3: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu.
6: Fundusz czasów pogodowych.
3: Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
7: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Dicorilla. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Dicorilla. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Szeroki wybór, pełny smak?
9: Tak.
8: Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w cieście. 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Została ostatnia reklama.
15: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
2: Reklama.

0: Pogodne lato
1: roku 1960.
0: Z radiem Pogoda.
1: 15 lipca tamtego roku, dokładnie w 550. rocznicę bitwy pod Grunwaldem, w łódzkiej hali sportowej odbył się pierwszy publiczny pokaz filmu Aleksandra Forda Krzyżacy. Natomiast swoją oficjalną prapremierę film miał tydzień później w Olsztynie. A na ekranach kin ten film można było oglądać od 2 września.
2: Zanim ta dzicz zdecyduje się, gdzie stanąć, nasze chorągwie zajmą dogodne pozycje. A tam? Spójrzcie, bracia. Tam stają goście zakonu. Wiatr rycerstwa całej Europy. Reszta w ręku Boga. On pomoże swoim wiernym sługom.
3: Reszta w ręku Boga. On pomoże swoim wiernym sługom.
4: Miłościwy panie, Krzyżacy wyszli w pole.
1: Krytycy przyjęli Krzyżaków zmieszanymi uczuciami, ale Polacy tłumnie szli do kin, by obejrzeć losy Zbyszka, Danuśki i Jagienki oraz Juranda ze Spychowa. Pod koniec sierpnia rozpoczęły się Igrzyska Olimpijskie w Rzymie.
5: 25 sierpnia w Rzymie na Foro Italico otwarcie 17 Igrzysk Olimpijskich. Defiladę zgodnie z tradycją prowadzą sportowcy greccy. Dalej w porządku alfabetycznym każda drużyna stara się podkreślić swój narodowy charakter. A teraz Polska. Chorążym jest Teodor Kocerka, za nim grupa działaczy i zawodnicy. Defiladę również zgodnie z tradycją zamykają gospodarze.
1: Igrzyska trwały do 11 września, a udział wzięły reprezentacje 85 państw. Polacy wywalczyli w Rzymie 4 złote medale. Zdzisław Krzyszkowiak w biegu na 3000 metrów z przeszkodami, ówczesny rekordzista świata w trójskoku Józef Schmidt, bokser Kazimierz Paździor w wadze lekkiej i sztangista Ireneusz Paliński w wadze półciężkiej. Pod sam koniec lata, 19 września, na amerykańskie listy przebojów wdarła się piosenka Chubby'ego Checkera The Twist, rozpoczynając szaleństwo Twista na całym świecie.

0: Czy ja wiem, czy warto? Potem człowiek się budzi i się okazuje, że cała sobota gdzieś zniknęła. Nie jestem przekonany, ale piosenka świetna i wykonanie doskonałe. Za chwilkę usłyszymy kolejne najpiękniejsze melodie na lato Ewy Śnieżanki, Gigi Anderson i Czerwonych Gitar.
1: To pewne, niskie

0: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
2: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to w Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
13: Została ostatnia reklama.
14: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
15: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
14: Już od 400 zł studiuj.
15: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
14: Ekonomię i logistykę.
15: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
14: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
15: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
14: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
15: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
14: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
16: Reklama.

0: Ekspresów Centrum.
1: Do środy mleko UHT łaciate litr złoty 99 przy zakupie 6 z delikartą, limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W delikatesach Centrum.
0: Milk Patrol.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
4: Została ostatnia reklama.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland. Reklama.
7: Bill Haley rozpocznie popołudniową część naszego piątkowego spotkania zapowiedzią wakacyjnej potańcówki Radia Pogoda, przy której będzie się można bawić ile kto chce. Dzisiaj po południu zaczynamy za 6 godzin, natomiast teraz mamy dla Państwa najważniejsze wiadomości.
8: Prawie 3000 interwencji strażaków przez burzę, bakteria E. coli w kranach w Łazach na Śląsku i Państwowy Dziennik Coraz Bliżej. Projekt zyskał poparcie Senatu.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
8: Paulina Nawrocka, zapraszam. Na południowym wschodzie Polski wciąż obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Gwałtowne nawałnice wieczorem i w nocy dały się we znaki przede wszystkim mieszkańcom warmińsko-mazurskiego i Mazowsza. W związku z burzami strażacy interweniowali ponad 1300 razy, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
9: Państwowa Straż Pożarna odnotowała ponad 1320 interwencji spowodowanych przechodzącymi nad Polską burzami. Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim, ponad 300, w województwie mazowieckim 260 oraz w województwie lubelskim i łódzkim.
8: Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na jeziorze Seksty pod Piszem. Wskutek nagłego załamania pogody wywróciło się kilka łodzi. Ratownicy wyciągnęli z wody ponad 30 osób, w tym uczestników obozu żeglarskiego w wieku od 14 do 18 lat. Burza zaskoczyła też uczestników kieleskiej pielgrzymki do Częstochowy. Na grupę spadł konar. Dwie kobiety zostały poszkodowane. Około 3800 mieszkańców Łaz nie może korzystać z wody z kranu. W pobranych do badania próbkach stwierdzono obecność enterokoków jelitowych i bakterii z grupy coli. Tak zanieczyszczonej wody można używać tylko do spłukiwania toalet. Do spożycia nie nadaje się woda z ujęcia przy ulicy Piotra Skargi. Na stronach gminy Łazy jest wykaz kilkudziesięciu ulic, których mieszkańcy nie mogą pić wody z kranu, wykorzystywać jej do przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, a także mycia naczyń i rąk. Problem dotyczy ponad połowy mieszkańców Łaz. Państwowy e-dziennik z poparciem Senatu. Resort Edukacji chce, żeby od września wybrane szkoły testowały narzędzie, które do tej pory oferowały jedynie prywatne firmy, mówi wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer.
10: Pilotaż to będzie kilkadziesiąt szkół, prawdopodobnie około 40 we wszystkich województwach, różne typy szkół, zależne na tym, żeby była szkoła specjalna, i żeby była szkoła artystyczna, i żeby była szkoła ponadpodstawowa, ponieważ każda z tych szkół ma dostarczyć nam innych informacji dotyczących tego, czy dobrze funkcjonuje to narzędzie.
8: Szef resortu cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski przypomina, że za dostęp do prywatnych dzienników płacą samorządy i rodzice. To ma się zmienić dzięki państwowemu e-dziennikowi.
11: Chodzi o to, żeby państwo usługi cyfrowe realizowało w taki sposób, żeby były przyjazne i darmowe. Dla mnie to jest podstawa.
8: Ustawa trafiła na biurko prezydenta. Ministerstwo Edukacji Narodowej zakłada, że po okresie pilotażu e-dziennik będzie dostępny dla wszystkich szkół. Do wszystkich szkół w Polsce e-dzienniki mogłyby trafić we wrześniu 2027 roku. Szacuje się, że koszt stworzenia i utrzymania państwowego dziennika będzie wynosił 200 milionów złotych. Ponad 120 koni weźmie udział w rozpoczynającym się dziś w Janowie Podlaskim Narodowym Pokazie Koni Arabskich Czystej Krwi.

0: Zwierzęta będą oceniane przez międzynarodowe jury w 15 klasach. W niedzielę najlepsze z nich powalczą o tytuły czempionów, a wieczorem odbędzie się prestiżowa aukcja Pride of Poland, podczas której pod młotek trafi 16 koni z państwowych stadnin.
1: Pogoda.
0: Dziś maksymalnie na termometrach 26 stopni. Taka temperatura będzie w centrum i na południowym wschodzie. Najchłodniej na północnym zachodzie, tam 21 stopni. Na południu i na wschodzie kraju mogą dziś pojawić się burze.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
2: Lato, lato, lato czeka.
3: Niespełna pół godziny zostało do dzisiejszej finałowej rozgrywki Funduszów Czasów Pogodowych. Zwycięzca otrzyma główną nagrodę tej edycji, czyli 2000 zł, ale to będzie wymagało wygrania pojedynku na najpiękniejsze melodie. I to usłyszymy wkrótce. Wcześniej wrócę do różnych sposobów podróżowania stopem. Dzień dobry.
4: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

0: Przepraszam, czy mogę powiedzieć, że nie rozumiem pytania? Kiedy budzę się rano? No rano przecież, prawda? A poważnie, po obudzeniu się rano, chociaż w południe z zespołem BAIM w Radiu Pogoda, wracamy teraz do Państwa niecodziennych podróży. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, z tej strony Maryla z Warszawy. Odnośnie niecodziennych podróży. W dawnych latach, gdy wychodziła Trybuna Ludu, mój tato miał znajomego. Ten pan z redakcji woził te czasopisma do Trójmiasta. Często podróżowałam z mamą na tej trasie. Pewnego razu mój tato wprost się uparł, mówił, zamiast pociągiem pojedziecie samochodem. Mama niechętnie, ale ustąpiła. Mama zmieściła się w szoferce, a ja podróżowałam z Warszawy do Gdańska na Trybunach Ludu, które były ułożone prawie do sufitu samochodu. Na domiar tego jeszcze jechał wielki pies z tyłu. Nie zapomnę tej podróży, pomimo że to było tyle lat temu, pamiętam tak, to jak rozumiem. Dzisiaj. Od tamtej pory, jak wróciłam z tej wycieczki, to dokąd wychodziła Trybuna Ludu, nie mogłam patrzeć w ogóle na to czasopismo.
0: Tak.
1: Pozdrawiam, wszystkiego najlepszego, do widzenia.
0: Pozdrawiam serdecznie, żeby to był jedyny powód, dla którego nie lubiło się tej gazety. Ach. A Państwu zdarzały się podobnie niecodzienne podróże? Jeżeli tak, proszę o tym opowiedzieć.
2: Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nie nazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła do...

0: absolutnie.
1: To Wojciech Młynarski w jednej ze swoich najpiękniejszych melodii z pięknym tekstem. Absolutnie. Minuty dzielą nas od dzisiejszego finału Funduszów Czasów Pogodowych, ale zanim zajmę się wręczaniem dzisiejszej nagrody głównej naszej wakacyjnej zabawy, usłyszymy jeszcze najpiękniejsze melodie na lato w wykonaniu Hanny Banaszak i Haliny Kunickiej.
2: Oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
3: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą! Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
9: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Sklep.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Została ostatnia reklama.
13: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
14: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
13: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
14: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
13: Aflofarm.
15: Reklama.

może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to

0: już w czasów pogodowych w Radiu Pogoda.
1: 30. pojedynek na najpiękniejsze melodie przyniesie komuś nagrodę 2000 zł i zaraz się dowiemy, czy to będzie pan Stanisław, dzielnie torujący sobie drogę do finału. Dzień dobry, panie Stanisławie.
2: Dzień dobry, panie Piotrze.
1: Czy to będzie pani Helenka, która dzisiaj wskoczyła od razu do finału, bo i tak bywa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: Ktoś na pewno wygra ten pojedynek, więc czym prędzej sprawdźmy, kto to będzie. Przed nami pojedynek w rundach. Po jednej zagadce muzycznej dla każdej ze stron trzeba odgadnąć, kto wykonuje prezentowany fragment najpiękniejszej melodii i prawidłowe rozwiązanie zagadki warte jest punkt. Po każdej rundzie takich dwóch zagadek sprawdzę stan rozgrywki i jeżeli któreś z Państwa będzie mieć tych punktów więcej, wygrywa nagrodę główną, a przeciwna strona dostaje nagrodę pocieszenia. Jeżeli jest remis, gramy dalej. To chyba jasne zasady, prawda?
3: Tak, oczywiście.
2: Jasne.
1: No to zabieramy się w takim razie za rozgrywkę. Najpierw zagadki będzie dziś rozwiązywać pani Helena. Pani Heleno, kto to śpiewa?
4: Nie ma ja, u mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma ja, u mamy, kto nie wierzy, robi błąd.
1: I 5 sekund na odpowiedź.
3: Wojciech Młynarski.
1: Bardzo dobra odpowiedź. Panie Stanisławie, kolej na pana. Kto to śpiewa?
5: Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy.
1: 5 sekund.
2: To był Seweryn Krajewski.
1: Prawidłowa odpowiedź. Pani Heleno, pytanie oczywiście to samo, kto to śpiewa, a zagadka brzmi tak.
5: Undecoded papilla, just because.
1: 5 sekund. Trudno się wylosowało, no niestety, czas minął. Pani Heleno, to był Paul Anka. Nic straconego jeszcze. Zagadka dla pana Stanisława brzmi tak.
6: Oh, Carol, I am but a fool. Darling, I love you.
1: No i jak tam, panie Stanisławie?
2: Czy to był pan Neil Sedaka?
1: Neil Sedaka, absolutnie tak. No i tak właśnie wygląda zwycięstwo. Nagrodę główną, 2000 zł dzisiaj wygrywa pan Stanisław. Gratulacje.
2: Dziękuję ślicznie, po ciężkim boju było.
1: Panie Stanisławie, proszę powiedzieć, jak smakuje to zwycięstwo.
2: No tak jak wspomniałem, po ciężkim boju, takie dwuetapowe, ten początek, cztery dni to było Zakopane, dzisiaj jestem u siebie w domu już.
1: Inaczej się gra, tak?
2: Inaczej się gra.
1: Ale nudno nie było.
2: No nie, nudno nie było, emocji było co niemiara, narastały emocje od poniedziałku, no a dzisiaj to wiadomo.
1: Tak. Pani Heleno, dla pani mam nagrodę pocieszenia. To jest nagroda w postaci upominków od Radia Pogoda w ramach podziękowania za udział w dzisiejszej rozgrywce. Chyba nie było nudno, prawda?
3: No nie, nie było nudno. Gratuluję bardzo panu Stanisławowi, także była zabawa. No, dziękuję bardzo.
1: Kolejna nagroda główna już czeka na swojego nowego właściciela. Poznamy go za tydzień w kolejnej serii rozgrywek Funduszów Czasów Pogodowych od poniedziałku i cały czas można dołączać do naszego funduszu na stronie radiopogoda.pl. Zapraszam.
0: Fundusz Czasów Pogodowych w Radiu

0: bardzo lubię włoskie piosenki, nie tylko w wykonaniach tamtejszych wykonawców, a sporo było tych przebojów, które trafiły z ziemi włoskiej do Polski, zwłaszcza w latach 50. i 60., między innymi Come Prima zespołu Tony Dallara con i Campioni, którą usłyszeliśmy w wykonaniu Reny Rolskiej. Jeszcze przed 13 pojawi się przebój innego gwiazdora włoskiej piosenki, Adriano Celentano, w wersji samego autora.
1: Asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
9: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Dziś w Wyborczej poradnik. Jak się zarejestrować do specjalisty przez internetowe konto pacjenta? Gdzie kliknąć? Jak znaleźć skierowanie? Sprawdź prosty poradnik dziś w Wyborczej.
11: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
12: Słyszysz? Tak brzmi komfort podróżowania nowym Mitsubishi Outlander. Japońska precyzja wykonania, niezawodny układ napędowy i elegancja w każdym detalu. Jakość i wygoda potwierdzone 8-letnią ochroną Mitsubishi. Przyjdź do salonu i poznaj korzystne warunki finansowania. Czeka na Ciebie nowy Outlander w leasingu od 101%.
13: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Polody. Poznań, ulica Tymienieckiego 38 oraz Przeźmierowo przy Rynkowej 160.
14: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
15: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
14: W tę sobotę masło Ekstra Polmlek, złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wielopaki lodów, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
16: Została ostatnia reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.

0: to promocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Jeżeli chodzi o ten album, użycie słowa kultowy nie jest na wyrost. Dziwny jest ten świat Czesława Niemena i Akwareli. To pierwsza płyta w historii polskiej fonografii, która otrzymała status złotej, a jej nagrywanie zakłócił koncert The Rolling Stones.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10.
2: Zapraszam, Monika Tarka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30.

0: Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama!
0: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
1: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
6: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł i markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
7: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
5: Reklama.
8: Właśnie mija 13, więc przed nami teraz najważniejsze wiadomości, a potem w Radiu Pogoda wracają najpiękniejsze melodie na lato. W przebojach Baby Love, Diany Ross i The Supremes oraz Pamięć w wykonaniu Zdzisławy Sośnickiej.
9: 19-latek pod Wrocławiem utonął, ratując młodszego kolegę. Upały zelżały, ale susza wciąż daje się we znaki. I gigantyczna kara dla Mety za brak ochrony najmłodszych.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
9: Paulina Nawrocka. 19-latek utonął pod Wrocławiem. Ratował młodszego kolegę. Do tych wydarzeń doszło na kąpielisku w Siechnicach. Już po zmroku służby dostały wezwanie o tym, że 15-latek znalazł się pod wodą. Na pomoc ruszył 19-latek. Młodszemu udało się wyjść z wody. Starszemu nie. Nurkowie wyciągnęli jego ciało i próbowali reanimować. Mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej komendy.
10: Apelujemy o rozwagę nad wodą. Nie przeceniajmy swoich umiejętności. Nie skaczmy do wody w nieznanych miejscach i pamiętajmy, że próba ratowania tonącej osoby bez odpowiedniego przygotowania może zakończyć się tragedią.
9: Do tej tragedii doszło po godzinach otwarcia strzeżonej części kąpieliska, kiedy na miejscu nie było już ratowników. Upały nieco zelżały, w nocy nad krajem przeszły burze i opady deszczu, ale w wielu regionach susza wciąż daje się we znaki. Tak jest w gminie Bukowsko w Bieszczadach, gdzie z powodu wyschniętych potoków samorząd musiał wprowadzić ograniczenia w dostawie wody. Jak mówi Marcinowi Starcowi wójt Marek Bańkowski, problem narasta od kilku lat, ale tegoroczne upały mocno go pogłębiły. Ujęcia wody w gminie są bowiem powiązane właśnie z tymi wysychającymi rzekami.
11: Większość potoków czy rzek ma bardzo niski poziom, a niektóre wręcz już są bliskie wyschnięcia całkowitego, co niestety powoduje problemy w dostępie wody pitnej dla mieszkańców, bo ujęcia powierzchniowe właśnie z potoków, które w zasadzie przestają już płynąć.
12: Rzeki całkiem wyschnęły w niektórych miejscach.
11: Tak, niestety tak. W zasadzie woda już tam tylko w większych zastoiskach stoi, przepływu w zasadzie nie ma w ogóle.
9: Mieszkańcy czekają teraz na wielogodzinny, rzęsisty deszcz. Bez niego, jak ostrzegają lokalne władze, kryzys może potrwać nawet do końca sierpnia. Szacowana stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 5,9%. W porównaniu z czerwcem wzrosła o 0,1 punktu procentowego. Na koniec lipca w urzędach pracy zarejestrowanych było prawie 907 500 bezrobotnych. To o 5800 osób więcej niż miesiąc wcześniej. Tak wynika z najnowszych danych resortu pracy. Podobnie jak w ubiegłym miesiącu, najwyższą szacowaną stopę bezrobocia zanotowano w powiatach szydłowieckim na Mazowszu, brzozowskim na Podkarpaciu i przysuskim na Mazowszu. Najniższą stopę zanotowano w powiecie poznańskim, mieście Poznań i w Warszawie. Islandia i Czarnogóra mogą przystąpić do Unii Europejskiej jednocześnie w 2028 roku, jeśli Islandczycy poprą 29 sierpnia wznowienie negocjacji akcesyjnych, twierdzi dziś Politico. Zdaniem portalu Bruksela jest otwarta na potraktowanie obu kandydatur jako swojego rodzaju pakietu. Islandia ze względu na członkostwo w Europejskim Obszarze Gospodarczym i strefie Schengen mogłaby przejść negocjacje znacznie szybciej niż większość państw kandydujących. I jeszcze Meta, która musi zapłacić 567 milionów dolarów za brak ochrony dzieci przed zagrożeniami, tak orzekł amerykański sąd. To najwyższa kwota nałożona na tę firmę w związku z bezpieczeństwem dzieci. Większość zasądzonej kary zostanie przeznaczona na terapię dla młodych ludzi.
4: Pogoda.
9: Dziś nieco chłodniej niż przez kilka ostatnich dni, od 21 stopni na północnych krańcach Polski, przez 24 w Wielkopolsce i Łódzkiem, po 26 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Deszcz może przelotnie pojawić się w różnych miejscach w całym kraju. Burze przejdą z kolei przez południowy wschód.
4: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.

0: Tak, wracając na chwilkę do wiadomości, jeśli Islandia wejdzie do Unii, to chyba otworzy to drogę do negocjacji z Kanadą, która także zgłaszała chęć dołączenia nie tak dawno temu, chociaż nie wiem, czy to jeszcze aktualne. Wracamy do najpiękniejszych melodii na lato w Radiu Pogoda. Przed nami piosenki Diane Ross i The Supremes, potem Zdzisławy Sośnickiej i Cezarego Fabińskiego, a potem usłyszymy kolejną opowieść o niecodziennej podróży i zaręczam, że warto jej posłuchać. Dzień dobry.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Cezary Fabiński, pies Dingo w Radiu Pogoda. Wracamy teraz do opowieści o Państwa niecodziennych podróżach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jak miałam 20 lat, pojechałam do cioci do Krakowa, zrobiłam sobie tam bazę wypadową i sobie objeżdżałam Wieliczka, Oświęcim. No i kiedyś chciałam jechać do Częstochowy, a moja ciocia powiedziała, że nie mam jechać, bo tam są złe połączenia, że ona po mnie nie będzie wychodzić. No ale pojechałam. No jak chciałam wracać z tej Częstochowy, to nie zgadzał się czas na zegarach przed stacją i na peronie.
0: Tak.
1: Była różnica 2 minut, więc pociąg mi odjechał, zobaczyłam tylko tył pociągu. No i co teraz? Patrzę, stoi pociąg towarowy. Poszłam do maszynisty, zapytałam, czy jadą do Krakowa, powiedział, że tak. No to zabrałam się z nimi, ale okazało się, że skierowali ten pociąg inną trasą. No i teraz nie jedzie przez Kraków. Wysadzili mnie gdzieś w Dąbrowie Górniczej. Na nasypie wtedy pracowali jeszcze więźniowie. Maszynista wysiadł, poszedł tam do góry do tego dowodzącego tymi więźniami, zapytać się, czy mnie wezmą. No powiedzieli, że mnie wezmą. Więc z Dąbrowy Górniczej do Krakowa jechałam więźniarką. Ale co w tej więźniarce przeżyłam? Jak ci więźniowie walili w szybę tam z tej paki, byłam przerażona. Nie wiem, czy to jest najfajniejsze wspomnienia wtedy były, ale teraz to nie wspomnę.
0: No i chociaż tyle, bo podejrzewam, że ta pani podróż byłaby niezłym materiałem na film i wcale nie familijny. Wrócimy jeszcze na chwilkę do niecodziennych podróży Państwa, ale najpierw usłyszymy pewną propozycję słuchaczki Radia Pogoda. Nie, najpierw usłyszymy najpiękniejsze melodie na lato, a potem nastąpi propozycja naszej słuchaczki.

0: Stenia Kozłowska zapewniała, że będzie czekać, na melodię piosenki napisanej przez Michela Legranda, o ile mnie pamięć nie myli, do filmu Parasolki z Cherbourga. Za chwilkę usłyszymy wyznanie Janusza Laskowskiego, ale teraz obiecana propozycja. Dzień dobry.
1: Dobre słowa, śle Mirę. Pozdrawiam pana Piotrze i słuchaczy wszystkich. Zatrzymajmy się w pędzie życia i podziwiajmy świat. Dostrzeżemy piękno codzienności. Patrzmy na świat z wrażliwością, uśmiechem, a doświadczymy radości wiele. Wczoraj przeżyłam taki dzień, który uświadomił mi, że warto czasem zatrzymać się. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
0: Dużo zdrowia, pani Miro, i pozdrawiam wzajemnie. Rzeczywiście warto się czasem zatrzymać i rozejrzeć wokół siebie. I to niezależnie od tego, czy akurat się gdzieś spieszymy, czy podążamy gdzieś w spacerowym tempie. Świat da radę sobie przez te chwile bez nas. No a zwłaszcza w sobotę i niedzielę warto to zrobić, kiedy mniej trzeba, więcej można. Rezultaty naprawdę mogą być zaskakujące. Ja akurat lubię to robić właśnie ze względu na te fascynujące rezultaty. Za każdym razem inne, bo za każdym razem wybieram inną chwilę, żeby się zatrzymać. Inne miejsce. Wszystko musi być, nie musi, ale powinno być inne. Żeby było więcej widać.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
6: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja. Ja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
12: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
13: Została ostatnia reklama.
14: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
15: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.

0: Grokola, po naszemu Groskolas. Zaśpiewał nam piosenkę, za moment kolejną w Radiu Pogoda wykona Eleni, a teraz wracamy już po raz ostatni dzisiaj do niecodziennych podróży. Może Państwo pamiętają tę niecodzienną podróż samochodem dostawczym wiozącym Trybunę Ludu sprzed dobrej chwili już. Proszę posłuchać.
1: Witam serdecznie. Ja tak samo jechałam jak ta pani słuchaczka, bo to były żuki, które rozwoziły gazety, Trybunę i Życie Warszawy, a ja jechałam w kierunku Białobrzegów Radomskich o 3 rano. Pozdrawiam. Wspaniała podróż.
0: Również pozdrawiam. Czyli pani się trafiły miękkie wydania gazet na pace. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Na przełomie lat 70. i 80. mieszkałam w internacie. W każdą sobotę wracałam z internatu do domu. Żeby zaoszczędzić parę groszy na jakąś zabawę, jechałam zawsze autostopem. Pokonywałam wtedy około 120 kilometrów. Nigdy nie było to jazda jednym samochodem, bo nieraz 3-4 auta musiałam zaliczać, ale udawało mi się to, bo ludzie byli wtedy bardzo życzliwi. Czasami nawet zasnęłam, a pan kierowca tylko się uśmiechał pod nosem. Nie wiem, skąd miałam tyle odwagi, bo w dzisiejszych czasach naprawdę nie zdecydowałabym się na taką podróż. Pozdrawiam, Alicja.
0: Wzajemnie pozdrawiam, pani Alicjo. A ja bym się chyba wybrał. W każdym razie spróbowałbym. Ale w ogóle mnie się wydaje, że ludzie dalej na ogół są życzliwi. Tylko, że jest więcej samochodów prowadzonych przez osoby, które delikatnie mówiąc nie powinny mieć prawa tego robić. I to prawo powinno być egzekwowane. No i jeszcze media wyciągają co bardziej dramatyczne historie, żeby ostrzec swoich odbiorców. Przez to inne informacje są spychane na margines. Przynajmniej mam taką nadzieję, że to tylko o to chodzi.

0: Radiu Pogoda słuchaliśmy Piotra Szczepanika. Zaraz będziemy słuchać Umberto Tozziego, potem Lidii Czarskiej i Edwarda Kluczki. A od 14 Państwa dobry nastrój. Dzisiaj po południu o ten dobry nastrój zadba Monika Tarka. Natomiast ja, jak zwykle podczas wakacji, zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10 na kolejną część alfabetu kabaretu Tej, który układamy wspólnie z Tadeuszem Osipowiczem.
1: Autopromocja.
2: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.

0: a do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr, 1,55 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w salonie Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
9: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
10: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla Ciebie.
11: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
12: Została ostatnia reklama.
13: Znowu niespodzianka?
14: Teraz w aplikacji Rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
15: Skąd ta pionek, kochanie?
14: Znowu bawię się w Rozmanie. Warunki udziału dostępne na Rozplan.pl, regulaminy.

0: to promocja.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo Arpu z luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł.

0: Dzisiaj mamy piątek, piąteczek, piątunio. Malowana lala Karin Stanek już za kilka minut. Będzie też Diana, pola Anki, więc jest na co czekać. Ale na razie wiadomości. Jest 14.
1: Nowe informacje w sprawie mężczyzny, który miał podłożyć bombę pod auto. W kanale Gliwickim wykryto złotą algę. Powiemy też o największym w Europie posągu Matki Boskiej.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
1: Paulina Nawrocka. Prokuratura w Poznaniu bada sprawę podłożenia ładunku wybuchowego przez mężczyznę we własnym aucie. Jak ustalili śledczy, 35-latek po tym, jak zgłosił, że podczas tankowania samochodu znalazł w nim podejrzane urządzenie z kablami, złożył fałszywe zeznania, by skierować podejrzenia na swoją byłą partnerkę i jej partnera. W tym celu podejrzany naniósł nawet materiał biologiczny kobiety na urządzenie z ładunkiem wybuchowym, mówi Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.
3: Przeprowadzono eksperyment. Z tych eksperymentów wynika, że tylko i wyłącznie podejrzany mógł podłożyć te urządzenie, które stanowiło realne zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób.
1: Mężczyzna nie przyznaje się do winy i odmawia składania wyjaśnień. Prokuratura teraz ustala jego motywację. Mężczyzna w połowie lipca swoim czynem doprowadził do ewakuowania osób ze stacji benzynowej, zamknięcia pobliskich dróg i wstrzymania ruchu pociągów. 35-latkowi grozi 10 lat więzienia. W kanale Gliwickim wykryto złotą algę, poinformowały Wody Polskie. By zapobiec śnięciu ryb, prewencyjnie zatrzymano przepływ wód w dół z części kanału oraz wstrzymano śluzowania na śluzach Łabędy i Dzierżno. Złota alga to glon, którego zakwity są toksyczne. Naukowcy uznali ją za bezpośrednią przyczynę katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku, kiedy doszło do masowego śnięcia ryb, małży, ślimaków i innych organizmów skrzelodycznych. Policjanci ostrzegają przed fałszywymi inwestycjami w sieci. 72 tysiące złotych straciła mieszkanka Gniezna, która znalazła reklamę oferującą atrakcyjne inwestycje finansowe. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego skontaktowały się z nią osoby podające się za doradców. Pokrzywdzona musiała założyć konto inwestycyjne, później wykonywała przelewy i przekazywała kody BLIK. Kiedy zorientowała się, że nie może zalogować się do rzekomego panelu, było już za późno.
4: Musimy pamiętać, by nigdy nie powierzać swoich oszczędności osobom poznanym w internecie. Powinniśmy również dokładnie sprawdzać firmy i platformy inwestycyjne, nie instalować na prośbę tak zwanych doradców żadnych dodatkowych aplikacji do zdalnego pulpitu, no i zachować taką szczególną właśnie ostrożność, gdy ktoś obiecuje szybki, pewny zysk.
1: Radzi Anna Osińska z gnieźnieńskiej policji. Największa w Europie figura maryjna w Konotopiu w gminie Kików Kujawsko-Pomorskiem zostanie poświęcona w sobotę 15 sierpnia. Na uroczystości spodziewanych jest kilka tysięcy osób. Pomnik znajduje się tuż przy ruchliwej drodze krajowej nr 10. Dlatego w zabezpieczenie wydarzenia zaangażowanych będzie ponad 200 osób, mówi burmistrz Kikoła Renata Gołębiewska.
5: Mamy wyznaczone miejsca parkingowe. Tam straż pożarna będzie kierowała ruchem. Policja jest tutaj też do dyspozycji. Będzie przeprowadzała przez trasę numer 10, bo nie ukrywamy, ta cała uroczystość będzie odbywała się przy bardzo ruchliwej trasie.
1: Pomnik Matki Boskiej wraz z postumentem ma 55 metrów wysokości i przewyższa rozmiarem m.in. figurę Chrystusa Króla w Świebodzinie. Został sfinansowany przez miliardera Romana Karkosika i jego małżonkę jako podziękowanie za powrót do zdrowia.
2: Pogoda.
1: Od 21 stopni na północnych krańcach Polski, przez 24 w Wielkopolsce i Łódzkiem, po 26 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Deszcz przelotnie może pojawić się w różnych miejscach w całym kraju. Burze przejdą dziś z kolei przez południowy wschód.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
6: Lato, lato. Lato czeka.
0: Witam serdecznie i zapraszam na wspólne piątkowe, pogodne popołudnie. Oczywiście najpiękniejsze melodie na lato już czekają, żeby się Państwu zaprezentować, ale będzie też konkurs Daję Słowo. Po godzinie 16 można będzie wygrać m.in. koszulkę Radia Pogoda. Pojawi się piosenka na Wasze życzenia. Już za kilka minut poznają Państwo Bolka. Ale na razie pozdrowienia od słuchaczki Radia Pogoda. Słuchamy.
7: Kochani, to ma wasza słuchaczka. Piękne melodie i w ogóle. To jest moje kochane radio. Pozdrawiam, Maria z Warszawy.
0: Dziękuję pani Mario, też pozdrawiam.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tak.

0: śmiech się pojawił, proszę Państwa, no to kontynuujmy, zwłaszcza, że dzisiaj piątek, piąteczek, piątunia, więc się uśmiechamy, bo przed nami weekend. W czasie weekendu też często się uśmiechamy, słuchając Radia Pogoda, bo w soboty od 10 do 14 alfabet kabaretu tej. No i z tym jest też związana historia naszego Facebooka i Instagramu, bo tam pojawiają się fragmenty skeczów kabaretu tej. No to poznajcie Bolka.
1: To jest Bolek. Ma życiorys tak prosty jak robotę, którą tu wykonuje, prawda? Urodził się i koniec. Ale to nie wszystko. Słuchajcie, wy się śmiejecie, ale Bolek to jest egzemplarz, słuchajcie. Bolek na przykład ma takie widzimisię i nie mówi R. No, ma, Bolek, chodź tutaj. Powiedz towar. Dawaj. Powiedz rabarbar. Ja baj, baj. No.
2: A no. Powiedz rebus.
1: No, weź ten worek i wsiadaj do tego.
0: Mało tego, proszę Państwa, więcej fragmentów skeczów kabaretu tej znajdziecie na naszym Facebooku i na Instagramie, ale także na YouTubie Radia Pogoda, także warto tam zaglądać. Również fragmenty słynnego z tyłu sklepu. A ja przypominam, że co sobotę między 10 a 14 Piotr Sporakowski i Tadeusz Osipowicz opowiadają Państwu o legendzie kabaretu tej. A może Państwo mają coś śmiesznego do powiedzenia w piątek, piąteczek, piątunio?

Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan.

0: Przypominam, że już w listopadzie w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu wystawa poświęcona Jerzemu Połomskiemu, jego prywatne zbiory, rzeczy, które trzymał w swoim mieszkaniu, w swoim domu. Ta wystawa pod patronatem Radia Pogoda. A teraz o tym, co mają Państwo śmiesznego do powiedzenia. Taki telefon od Was.
1: Żona mówi do męża: Zygmunt, dlaczego ja mam zawsze tyle roboty w domu? A mąż na to: no bo śpisz w nocy, to ci się zbiera. Pozdrawiam.
0: No, możemy zrobić sobie takie, proszę Państwa, piątkowe popołudnie z sucharami, więc jak ktoś chętny, to zapraszam. 22 444 4004. Pojawiło się też takie pytanie od Państwa, od pani Katarzyny. Kto grał Bolka, kto był Bolkiem w kabarecie tej? To może też ktoś z Państwa to pani Kasi wyjaśni.
2: Reklama. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów. Aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
12: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199 z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
14: Została ostatnia reklama.
15: Ale patrz!
16: Ale co?
15: Ale niskie ceny!
17: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
18: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
19: Sposób na Twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie!
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Natasza Zylska, Eklipsy. Dzisiaj będziemy dosyć często zaglądać do muzycznego kalendarium. Dzisiaj 7 dzień sierpnia. Dzisiaj wspominamy między innymi, proszę Państwa, Janusza Kruka, czyli współzałożyciela, lidera, kompozytora, wokalistę zespołu 2+1. Urodził się 7 sierpnia 1946 roku w Warszawie, dokładnie 80 lat temu. Tak wspominał go, będąc w Radiu Pogoda, Marek Dutkiewicz, autor tekstów wielu przebojów 2+1.
1: Bardzo się przyjaźniłem z Januszem Krukiem, kompozytorem, o którym pamięć blednie i to jest dosyć przykre. Zresztą te pierwsze przeboje, które napisaliśmy, pierwsze piosenki właściwie, które oni wtedy śpiewali, to były przez kolegów z branży muzycznej przyjmowane z pewnym lekceważeniem. Janusza poklepywano po plecach, mówiono, no super, super stary, ale to takie harcerskie, to takie sobie, wiesz, te pioseneczki ogniskowe. Janusz przez całe życie chyba może miał kompleks takiego muzyka nie do końca wykształconego, ale nadrabiał to niesłychaną pracowitością, naranżował na duże składy już potem niektóre swoje nagrania, gonił za elektroniką, starał się nadążyć za światem. No i okazuje się, że z całego jego dorobku, z tych wszystkich płyt, to ocalały tylko te pierwsze, rzekomo naiwne, ale szczere piosenki.
0: Tak wspominał Janusza Kruka Marek Dutkiewicz, no ale teksty dla 2+1 pisał także Andrzej Mogielnicki, teraz właśnie z jego tekstem Romanse za grosz, muzyka oczywiście Janusz Kruk. Przypomnę, dzisiaj 80. rocznica jego urodzin.

0: w Radiu Pogoda. Dzisiaj na początek pogodnego piątkowego popołudnia przypomnieliśmy sobie wspaniałego Bolka z kabaretu Tej, ale pani Kasia zadzwoniła i zapytała się, kto był tym Bolkiem. Państwo oczywiście wiedzą.
1: Witam, Dorota z Warszawy. Bolkiem w kabarecie Tej był Rudy Schubert. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Pozdrawiam.
2: Dzień dobry. Szkoda, że pani Kasia nie wie, był to Rudy Schubert.
3: To bardzo proste. Bolkiem z kabaretu Tej był Rudy Schubert. Pozdrawiam, Jolanta.
4: Dzień dobry. Chciałam wyjaśnić pani, która się dopytuje, kto grał Bolka, że to był Rudy Schubert.
5: Kuzenka Laskowika, Bolka, grał Rudy Schubert.
0: No jasne, my też gramy, proszę państwa, Rudiego Schuberta. Za chwilę zaprezentuje swoje talenty komediowe w Wałach Jagiellońskich.
6: Mango. Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
7: No oczywiście Mieczysław Fok.
8: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
7: Dziękuję.
6: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
9: Autopromocja. Reklama.
10: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. W Auchan!
11: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
12: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
13: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
14: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
18: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
19: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie trzech. A przy zakupie dwóch serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
20: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
21: Volkswagen.
22: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
23: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
24: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go!
1: Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Została ostatnia reklama.
9: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
21: W lodówce tej nowej!
24: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Tatusiu, bo co zawsze wędrowali szewcy przez zielony las. Nie mieli pieniędzy,
1: pieniążków.
0: A co oni z tymi pieniążkami, tatusiu, zrobili?
2: Nie zostawię mnie tu. Nie zostawię mnie tu.
3: Radio Pogoda 103 i

Lepcą kot, jak spojrzę w oczy, mówią kot. Zielone oczy mam jak kot, po nocach błąkam się jak kot, na księżyc gapię się jak kot i tęsknię wstycham tak jak

0: dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 65 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą kastoisko mięsne w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ogórki 4,99 za kilogram. Kaufland.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
5: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
11: Reklama.
12: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
13: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
14: W radiu pogoda, za kilka minut kolejne najpiękniejsze.

0: Jeszcze przez godzinę obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Przyszły tydzień przyniesie lepsze informacje dla kierowców, bo po ostatnich spadkach cen ropy naftowej rysuje się przestrzeń do sporej obniżki cen paliw na polskich stacjach. Teraz średnia cena diesla w Polsce przekracza 8,20 zł, benzyny 7,5 zł, ale po weekendzie powinno być taniej, bo jak prognozuje Grzegorz Maziak, analityk epetrol.pl, obniżki rzędu 30-40 groszy na litrze już widać w hurcie.
1: Co powoduje, że w przyszłym tygodniu powinny pojawiać się coraz większe liczby stacji, które 95-oktanową benzynę będą sprzedawać w cenie poniżej 7 zł i też dużo stacji, gdzie olej napędowy powinien być poniżej 8 zł, także takie są prognozy na nadchodzący tydzień. Pytanie tylko, czy to nie wpłynie na determinację rządzących do wprowadzenia pakietów osłonowych.
0: Tanieje też autogaz, kosztujący średnio nieco poniżej 3 zł. Wszystko zależy oczywiście od sytuacji w cieśninie Ormus, kluczowej dla cen ropy naftowej na rynkach. Ceny żywności w lipcu były najwyższe od stycznia 2023 roku, poinformowała Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. Było to spowodowane upałami, wysokimi cenami energii oraz wzrostem napięcia w basenie Morza Czarnego. Za wzrost wartości całego indeksu odpowiadały przede wszystkim podwyżki cen zbóż. Władze Tajlandii zapowiedziały bezwzględne egzekwowanie prawa do posiadania broni. To po strzelaninie, do której doszło rano w jednej ze szkół pod Bangkokiem. Co najmniej 7 osób zginęło, a 15 zostało rannych. Ogień otworzył do uczniów i nauczycieli nastolatek.
2: Na początku zobaczyłem, jak napastnik szedł z innego budynku w kierunku tego, w którym się uczyłem. Mój przyjaciel powiedział wtedy, żebyśmy uciekali i tak zrobiliśmy.
3: Krótko potem, jak wszyscy schronili się w klasie, usłyszałam strzały. Padło ich kilka, najprawdopodobniej z piętra wyżej. Słyszałam też biegnących ludzi. Czekałam bardzo długo, a sytuacja nie chciała się uspokoić.
0: Władze Tajlandii przekazały, że sprawca strzelaniny odebrał sobie życie. Kierowcy podróżujący autostradą A1 w stronę wybrzeża muszą uzbroić się w cierpliwość. Z powodu remontów na autostradzie tworzą się wielokilometrowe korki. W województwie kujawsko-pomorskim zatory są między węzłami Nowe Marze a Warlubie, gdzie ruch w stronę Gdańska odbywa się tylko jednym pasem. Podobne utrudnienia kierowcy napotkają też w województwie pomorskim na odcinku Pelplin-Kopytkowo, mówi Anna Kordecka z Gdańsk Transport Company.
4: Przed rozpoczęciem podróży dobrze jest sprawdzić aktualną sytuację na trasie na Amber One autostradzie A1. Prowadzone są obecnie prace remontowe, które mogą generować utrudnienia, zwłaszcza przy dużym natężeniu ruchu w weekendy. Dlatego warto wcześniej zaplanować przejazd i śledzić komunikaty drogowe.
0: Autostradę A1 można ominąć, jadąc drogą krajową numer 91.
5: Pogoda.
0: Może jeszcze popadać na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze już raczej bez opadów, umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokazują od 17 stopni nad morzem, przez 23 w centrum, do 26 na Podkarpaciu.
5: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
6: Lato, lato, lato czeka.
7: Dziś się uśmiechamy, bo zaraz weekend przywitamy, ale dzisiaj faktycznie to pogodne popołudnie zaczęliśmy od uśmiechu. Poznaliśmy Bolka, albo właściwie przypomnieliśmy sobie postać Bolka z kabaretu Tej. Potem ktoś z Państwa zadzwonił z tak zwanym sucharem, bo prosiłam, żeby Państwo dzwonili i mówili coś śmiesznego. Ja wiem, że Państwa kusi, żeby zadzwonić i powiedzieć, cytuję, coś śmiesznego powiedziałam Pani Moniko, ale może Państwo coś innego wymyślą. 22 444 4004 to jest nasz numer telefonu.
5: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

20 lat i męża bogatego, przy boku stocha swego, rozkosznie dni.

0: państwo, co mają śmiesznego do powiedzenia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani Moniczko. Mówi Jagoda z Warszawy. Wybrałam się jeszcze jako młoda dziewczyna. Były dni książki pracy. Chciałam zdobyć wpis jakiegoś autora. Mm-hmm. Patrzę, jest pan Staudinger, więc docisnęłam się do stolika i poprosiłam o wpis. Napisał: głowa mnie i serce boli, nic nie napiszę dla pani Foli. Na co ja, ja jestem pielęgniarką, gdybym mogła coś pomóc. Pan Staudinger się ożywił i powiedział: żądzy mnie przychodzą ciarki, gdy są ładne pielęgniarki. I jeszcze dodał, że jak leżał w szpitalu i wchodziły pielęgniarki, to rzucał takie hasło: wypnij tyłek goły, kiedy wchodzą anioły. Pozdrawiam serdecznie. Trochę przydługie opowiadanie, ale myślę, że śmieszne.
0: Oczywiście, że tak. Bardzo, bardzo dziękuję. To faktycznie było coś śmiesznego. Państwo coś takiego mają w zanadrzu? 22 444 40 04.

0: Słuchacie dziewczęta Trubadurzy w Radiu Pogoda. Za chwilę się okaże, czy dziewczęta słuchające Radia Pogoda się uśmiechną, bo co państwo mają śmiesznego do powiedzenia, kiedy dzwonią do Radia Pogoda?
1: Taki krótki suchar. Juliusz, pomimo że słowacki, pisał po polsku.
2: Radio Pogoda.

0: to mi znów na nóż.
1: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
2: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl. Autopromocja.
3: W tę najbliższą sobotę między innymi dowiemy się, jaki wpływ miała pani Helenka, osoba dbająca o czystość w pomieszczeniach zajmowanych przez kabaret tej, na twórczość Zenona Laskowika. Co Andrzej Mleczko, znany państwu rysownik, robił w Teju i za co Tadeusz Osipowicz dostał pierwszą dwóję w szkole.
4: Alfabet kabaretu Tej słuchaj już w sobotę. Od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla Ciebie.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
10: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Została ostatnia reklama.
13: Boli, swędzi,
14: piecze, a do tego nawraca.
15: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Works, Seasons in the Sun, a teraz w Radiu Pogoda znów zaglądamy do dzisiejszego muzycznego kalendarium. Dzisiaj wspominamy Kalinę Jędrusik, odeszła 35 lat temu, żyła tylko 60 lat. Aktorka teatralna, filmowa, kabaretowa, piosenkarka, w latach 60. uznawana za polską seksbombę. No właśnie, ale czy faktycznie nią była, czy były nią tylko te postaci, które grała? Ona sama tak zresztą o sobie mówiła, że tak jest nazywana przez postaci, które kreuje zarówno w kabarecie, jak i w filmach, czy w teatrze. Tak po prostu ją obsadzano. Chociaż właśnie w takiej zbiorowej pamięci kojarzy się z takim wizerunkiem seksbomby, wyrazistym makijażem. W rzeczywistości prywatnie rzadko się malowała, rzadko malowała usta czy paznokcie na czerwono. Po prostu bardzo tego nie lubiła. Poza tym no nie do końca wiadomo, na ile ten jej wizerunek skandalistki był taki nakładany przez pruderyjne władze PRL, a na ile to była taka świadoma gra, dzisiaj byśmy powiedzieli marketingowa, Kaliny Jędrusik. Aleksandra Wierzbicka, która jest nazywana jej przybraną córką i zresztą napisała taką książkę pełną wspomnień właśnie o Kalinie Jędrusik, opowiadała historię o orgiach na basenie w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki, gdzie partyjni działacze balowali z młodymi artystkami i przystojnymi studentami Akademii Wychowania Fizycznego, zresztą pisze o tym też w swojej książce Edward Gierek. I jak opowiadała pani Aleksandra, wiele razy posyłali kierowców, żeby ściągnęli tam rozpustną Jędrusik, ale ona nigdy tam nie pojechała, nie układała się z władzą i seksbombą była tylko i wyłącznie na ekranie. Kalina Jędrusik w Radiu Pogoda i piękne jej wykonanie La Valse du Marais.

0: dwóch zespół Vox. Dzisiaj w radiu pogoda, w piątek piąteczek piątunia. Tak dla rozluźnienia, proszę Państwa, po całym tygodniu proszę Was, żebyście zadzwonili i powiedzieli coś śmiesznego. I Ania z Wrocławia zadzwoniła i ma takie trzy bajki. Proszę słuchać uważnie.
1: Bajka o naleśniku. Na leśniku leży drzewo. Bajka o selerze. Mama pierze i ja selerze. Jaki jest najlepszy krem dla ekshibicjonisty? Krem ściągający pory.
0: Bardzo dziękuję. 22 444 4004 to jest nasz numer telefonu.
2: Reklama. To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. 1+1 gratis.

0: plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
11: Została ostatnia reklama.
12: Dziś w Wyborczej poradnik. Jak się zarejestrować do specjalisty przez internetowe konto pacjenta? Gdzie kliknąć? Jak znaleźć skierowanie? Sprawdź prosty poradnik dziś w Wyborczej.
13: Reklama. Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
14: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarek.

0: Program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41. www.meble-swarzenckie.pl.
1: Autopromocja.
2: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
3: Jeżeli chodzi o ten album, życie słowa kultowy nie jest na wyrost. Dziwny jest ten świat Czesława Niemena i Akwareli. To pierwsza płyta w historii polskiej fonografii, która otrzymała status złotej, a jej nagrywanie zakłócił koncert The Rolling Stones.
2: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10.
3: Zapraszam, Monika Tarka.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. liceumakademickie.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też,
6: to poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Została ostatnia reklama.
2: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
3: Radio Pogoda w piątek, piąteczek, piątunio. Zapraszamy na najpiękniejsze melodie na lato, dzięki którym każdy od rana ma dobry humor. Zresztą za chwilę zaśpiewa tak Majka Jeżowska. Ale na razie wiadomość. Jest 16.
4: Wstrzymane przyjęcia w rzeszowskim szpitalu po ulewach. Sanepid bada ośrodek w Międzywodziu, gdzie zatruli się pensjonariusze. I dzieła króla popartu w Krakowie. Dziś otwarcie wystawy Andy'ego Warhola.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
4: Paulina Nawrocka. Ulewne opady deszczu zalały część szpitala uniwersyteckiego w Rzeszowie. Woda dostała się m.in. do części apteki szpitalnej, kuchni, izby przyjęć i części magazynów. Izba przyjęć nie będzie przyjmować pacjentów co najmniej do 20. Na miejscu strażacy wypompowują teraz wodę. Ulewy spowodowały również utrudnienia na ulicach Rzeszowa. Sanepid prowadzi dochodzenie dotyczące ośrodka w Międzywodziu na Pomorzu Zachodnim. U 53 pensjonariuszy wystąpiły tam objawy zatrucia. Wstępne badania wskazują na rotawirusy i adenowirusy. Jak informuje inspektor sanitarny, wszyscy są już pod opieką i nikt nie wymagał przewiezienia do szpitala. Inspektorzy pobrali próbki od pacjentów.

0: samochodami, obsługują swoimi prywatnymi samochodami.
1: Listonosz to nie tylko doręczyciel, ale często osoba, która dobrze jest znana mieszkańcom i to ważna część lokalnej społeczności.
0: No, w poczcie francuskiej jest taka usługa, że można wykupić rozmowę z listonoszem, ale to, żeby listonosz kilka minut porozmawiał ze swoim właśnie seniorem, który mieszka na jego rejonie doręczy, więc ta społeczna funkcja listonosza jest na pewno bardzo, bardzo ważną.
1: Poczta Polska w ubiegłym roku przeprowadziła zwolnienia grupowe, które objęły około 8,5 tysiąca etatów, ale jednocześnie nadal szuka nowych listonoszy.
2: Coraz lepiej radzimy sobie z ekstremalnymi upałami. Tak wynika z danych Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, które działa w ramach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i zbiera dane z całej Polski. W minionym tygodniu liczba wyjazdów do zasłabnięć i osób z problemami kardiologicznymi wzrosła tylko nieznacznie w porównaniu z ostatnim tygodniem lipca, a wtedy było zdecydowanie chłodniej, mówi Justyna Suchecka z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
3: Te liczby są bardzo podobne. Wzrost jest niewielki. To, co nieco wzrosło, to wyjazdy do zasłabnięć. Natomiast zmalały liczby interwencji dotyczących osób z bólami w klatce piersiowej czy problemami kardiologicznymi.
2: Zdecydowanie więcej było wezwań do osób tonących w ostatnim tygodniu lipca 24, w pierwszym tygodniu sierpnia aż 42. 100 oryginalnych prac Andy'ego Warhola, w tym rysunki, okładki, filmy i plakaty, od dziś do zobaczenia w krakowskim Pałacu Sztuki. Część prac artysty, który zatarł granicę między tzw. sztuką wysoką a kulturą komercyjną, jest pokazywana w Polsce po raz pierwszy. Andy Warhol od linii do legendy do 27 września.
4: Radio Pogoda. Co jest grane?
5: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Macie ochotę na luźny weekend z bliskimi, ale bez kanapowej nudy? Kilka miast przygotowało świetne plany. Wrocław na przykład w niedzielę kusi relaksem wśród zieleni. Od godziny 11 w Ogrodzie Botanicznym startuje Dzień Pszczoły. To idealna okazja na rodzinny spacer i podglądanie sekretnego życia pasiastych superbohaterów, bez których nasz świat po prostu by nie istniał. Kraków jutro cofa licznik o kilkaset lat. W Barbakanie pod hasłem Średniowiecze da się lubić ożyją dawne rzemiosła, dawna muzyka i warsztaty. Bydgoszcz jutro stawia na dreszczyk emocji. Na malowniczej wyspie Młyńskiej rusza piknik z okazji urodzin Mariana Rejewskiego. Czekają na Was sekrety enigmy, łamanie szyfrów i rodzinna gra terenowa, która wciągnie każdego.
4: Pogoda.
2: W większości kraju do końca dnia utrzyma się umiarkowane zachmurzenie. Deszczowo dziś jedynie na południowym wschodzie Polski. Miejscami wciąż mogą pojawiać się burze. Na termometrach od 19 stopni na Pomorzu, przez 23 w centrum, do 27 na południowym zachodzie.
4: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
6: Lato, lato. Lato czeka.
7: Witam i zapraszam na wspólne pogodne popołudnie, piątkowe, bo dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio. Za kilka minut sięgnę do Państwa próśb muzycznych, czyli pojawi się piosenka na życzenie, no a potem zaproszę do konkursu. Daję słowo, już przygotowuję dla Państwa talię kart Radia Pogoda, no i naszą radiopogodową koszulkę.
4: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

dobrze i rwie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: Wszechświat w starym stylu przypomni nam piosenka, którą proszą Państwo dzisiaj w piosence na życzenie. Przekonajmy się.
1: Piosenka na życzenie w Radiu Pogoda.
0: Te Państwa życzenia ustawiają się w kolejce, no to właśnie telefon z kolejki tych Waszych muzycznych życzeń. Taka prośba krótka, ale bardzo konkretna.
2: Ja bym chciała piosenkę Bełtawą, jaką błękitna śpiewa Sława Przybylska.
0: No oczywiście, że zaraz spełnię tę prośbę i posłuchamy tej piosenki. To jest w ogóle ciekawy utwór, bo to jest taka czeska melodia ludowa, do której polskie słowa napisała Ola Obarska, która była nazywana bydgoskim słowikiem. To jeszcze była taka przedwojenna dziewczyna, wokalistka, która często występowała również w kabaretach, występowała także w czasie II wojny światowej. Sława Przybylska zaśpiewała właśnie polską wersję tej czeskiej melodii ludowej, Wełtawo, rzeko błękitna, czyli proszę Państwa, zwiedzamy Pragę.

0: A jakbym za kilka minut dała Państwu słowo niebo, to jakie wyrazy by się z tym słowem Wam skojarzyły? No właśnie, na tym polega konkurs Daję Słowo na antenie Radia Pogoda. Zapraszam do gry już teraz. 22 444 4004 to jest nasz numer telefonu. Mam już przygotowane dla Państwa karty do gry z logo oczywiście Radia Pogoda. Cała talia dla Was. A dodatkowo można będzie zdobyć także naszą granatową koszulkę z pięknym napisem Pogoda mi w duszy gra. Nasz numer telefonu 22 444 4004.
1: Autopromocja.
2: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. W niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
10: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
11: Volkswagen. Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
12: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
11: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
12: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
11: Aflofa.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Została ostatnia reklama.
15: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
16: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Reklama.

0: Całuj mnie mocno. Bessame Mucho w wykonaniu Connie Francis w Radiu Pogoda. 16:29.
1: Daję słowo. Wakacyjny konkurs Radia Pogoda.
0: A ja dzisiaj dam słowo pani Iwonie z Podgrodziska Mazowieckiego. Dobrze mówię? Dzień dobry.
2: Dzień dobry, tak, dobrze pani mówi.
0: Pani Iwono, cieszę się, że się pani zgłosiła do konkursu. Mam dla pani już talię kart Radia Pogoda, także gratuluję.
2: Dziękuję.
0: No a teraz przed panią szansa na wygranie naszej koszulki z napisem Pogoda mi w duszy gra, tylko musi mi pani podać w ciągu 15 sekund 5 wyrazów, które kojarzą się ze słowem, które za chwilę pani podam. Na jaką literkę ma być to słowo dla pani, pani Iwono?
2: Na D.
0: Na D, dobrze. To mam już to słowo w głowie. Tylko przypomnę, żeby się pani spieszyła, bo tylko 15 sekund będzie pani miała na wykonanie tego zadania. No to uwaga, daję słowo deszcz.
2: Duży. Burza. Ulewny.
0: Co się stało? Zamroziło panią. Parasol przecież. Ty piosenka może być, bo jest dużo piosenek przecież o deszczu. Kropla, o, kropla może być. Chyba trema pani Iwono, coś tak czuję.
2: Raczej tak, ale dziękuję, że chociaż dodzwoniłam się od jakiegoś czasu.
0: No właśnie, miło się było usłyszeć pani Iwono, oczywiście. I zapraszam ponownie, mam nadzieję, że pani jeszcze spróbuje.
2: Będę się starała.
0: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

0: Jeżowska. Dzisiaj przez przypadek po prostu spotkałam Majkę, porozmawiałyśmy sobie kilka minut. No i oczywiście zapytałam, co tam u niej słychać, jakie nowości. Prosiła też, żeby serdecznie Państwa pozdrowić. No, powiedziała, że zgłosił się do niej pewien reżyser filmów dokumentalnych, który chciałby właśnie o niej zrobić film. A właściwie o tym, co u niej słychać, o jej życiu, o tym, jaka jest. Także niewykluczone, proszę Państwa, że taki film powstanie i za jakiś czas go zobaczymy. Majka Jeżowska przed momentem, a Państwo dzwonią. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Pani Moniko. Słyszałam po raz pierwszy tą piosenkę o Wełtawie, którą Pani nadała na życzenie. Mm-hmm. Piękna piosenka. Nie słyszałam jej nigdy w swoim dosyć długim życiu. Można by było ją wpisać na listę bezczych powtórzeń. Dziękuję. Zofia z Warszawy.
0: Dziękuję Pani Zofia. No właśnie, bo jak Państwo proszą czasami o jakieś piosenki, no to musimy ich szukać w naszym archiwum. Często to są utwory, które no nie pojawiają się na co dzień na antenie Radia Pogoda, ale potem właśnie dzieje się tak, że one trafiają na naszą tak zwaną playlistę i potem już regularnie są na naszej antenie, więc mam nadzieję, że jeszcze ten utwór w wykonaniu Sławy Przybylskiej usłyszymy nie raz.
2: Autopromocja.
3: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
5: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w salonie Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Chwila nieuwagi? Zdarza się najlepszym. Na szczęście jest Centrum Napraw Powypadkowych Cichy Zasada. 14 lokalizacji w całym kraju, aż 3 w Poznaniu. Ponad 500 aut zastępczych, także elektryczne. Na przykład Audi Q4 e-tron. Grupa Cichy Zasada. Gołężycka, Wysogotowo i Komorniki.
2: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
3: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Została ostatnia reklama.
8: Szeroki wybór, pełny smak?
9: Tak,
8: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Reklama.
12: Drogowskaz, Radia Pogoda.
13: Poważne utrudnienia na drodze krajowej numer 42 w Jaworku w województwie opolskim. Po wypadku droga jest całkowicie zablokowana. Korków można spodziewać się także na S11 pod Poznaniem, gdzie po zdarzeniu dwóch aut zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia. Utrudnienia też na S7 pod Gdańskiem, na krajowej 7 w stronę Warszawy i na autostradzie A6 w Szczecinie.
14: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
15: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
16: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41. www.meble-swarzenckie.pl.
1: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: IKEA. Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
1: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80, a teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99, teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama.
8: Radio Pogoda w piątkowe, pogodne popołudnie. Za chwilę Wanda Jackson, Let's Have a Party. Posłuchamy też Michała Bajora, ale na razie posłuchajmy wiadomości. Jest 17.
9: W Kijowie odbył się pogrzeb polskiego wolontariusza. Poszkodowani przez adwokata oszusta poszukiwani. A Hubert Hurkacz i Iga Świątek bronią polskich barw w kanadyjskich turniejach.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
9: Paulina Nawrocka. W Kijowie pożegnano polskiego wolontariusza Marka Ruska-Wolskiego, który zginął w Ukrainie w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. W uroczystości w rzymskokatolickiej konkatedrze świętego Aleksandra uczestniczył m.in. szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha. O śmierci wolontariusza poinformowano 30 lipca na profilu grupy Razem dla Ukrainy, której był administratorem. Wyjaśniono, że został on śmiertelnie trafiony przez rosyjski dron w Charkowie. Władimir Putin może w ciągu najbliższych kilku lat przeprowadzić ograniczony atak na jedno z państw NATO, wynika z nowych analiz wywiadu USA, o których pisze Wall Street Journal. Dziennik twierdzi, że rosyjski przywódca chciałby w ten sposób przetestować determinację sojuszu. Najbardziej skrajny scenariusz zakłada ograniczone wtargnięcie lądowe. Adwokat Ernest Z. trafi do aresztu z zarzutami za oszustwo na szkodę swoich klientów, co najmniej 500 000 zł. Mecenas znany na Dolnym Śląsku miał przerabiać pełnomocnictwa od klientów do banków czy komorników. Prokuratura postawiła mu na razie 10 zarzutów, ale to może nie być koniec. Śledczy apelują o zgłaszanie się kolejnych osób, które mogły zostać poszkodowane, mówi Anna Zimoląg z prokuratury regionalnej we Wrocławiu.
10: Ten mechanizm polegał na tym, że Ernest Z. jako adwokat polecał przerobienie dokumentów, tych pełnomocnictw w ten sposób,

0: Pogoda.
1: Deszcz i burze mogą pojawić się dziś jeszcze na południowym wschodzie Polski. Na pozostałym obszarze już bez opadów, ale z umiarkowanym zachmurzeniem. Najcieplej dziś na Podkarpaciu, tam nawet 27 stopni. Najchłodniej z kolei nad morzem. Temperatura utrzymuje się w okolicach 20 stopni Celsjusza.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
2: Lato, lato, lato czeka.
3: To jest piątek, piąteczek, piątunia. Już za godzinę rusza nasza pogodna potańcówka. Wanda Jackson, żeby nas troszeczkę do niej przygotować, już za chwilę zaśpiewa Let's Have a Party. Ale po godzinie 17 wrócimy też do wokalisty, amerykańskiego wokalisty. Dzisiaj rocznica jego urodzin. To jeden z tych najbardziej znanych wokalistów ze Stanów Zjednoczonych. Sprzedał na całym świecie 70 milionów płyt, a piosenka z filmu Butch Cassidy i Sundance Kid dostała nawet Oscara. Kto to taki? No powiem Państwu już za kilka minut.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

nie chce więcej, ale oczywiście fani Michała Bajora chcą więcej. Pan Michał przygotowuje dla nich nowy album. Szczegóły już wkrótce. A teraz zaglądamy do dzisiejszego muzycznego kalendarium, bo dzisiaj rocznica urodzin BJ'a Thomasa, który urodził się 7 sierpnia 1942 roku w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście znamy go z tej słynnej piosenki, która dostała Oscara, piosenki z filmu Butch Cassidy i The Sundance Kid. Co ciekawe, najpierw z tym utworem twórcy poszli do Boba Dylana, ale Bob Dylan odmówił, no i piosenka trafiła właśnie do BJ'a Thomasa, który zrobił z niej przebój, ale to nie jest człowiek tylko jednego przeboju, proszę Państwa, no bo nie może nim być, skoro sprzedał 70 milionów albumów ze swoimi piosenkami na całym świecie, zdobył 5 razy nagrodę Grammy, zresztą jest członkiem Grammy Hall of Fame, miał 8 hitów na miejscu pierwszym list przebojów. No to jest, proszę Państwa, naprawdę dosyć długa historia, bo ponad 50 lat był na scenie. I myślę, że gdybyśmy zapytali się w Stanach Zjednoczonych, jakie przeboje ma BJ Thomas, to usłyszelibyśmy i inne tytuły, nie tylko Raindrops Keep Falling on My Head, ale także może I Just Can't Help Believing, Don't Worry Baby, Whatever Happened to Old Fashioned Love, czy może piosenka I'm So Lonesome I Could Cry. To był jeden z jego pierwszych przebojów. A my posłuchamy dzisiaj Hooked on a Feeling, BJ Thomas w Radiu Pogoda.

0: Andrzej Rosiewicz w Radiu Pogoda. No, mieliśmy nadzieję zobaczyć go w Tańcu z Gwiazdami, ale Andrzej Rosiewicz wycofał się z Tańca z Gwiazdami, jak się Państwo domyślają, z powodów zdrowotnych. Po prostu treningi byłyby dla niego zbyt dużym obciążeniem. Dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio. Z uśmiechem na twarzy witamy weekend. Dlatego dzisiaj prosiłam Państwa, żebyście dzwonili i powiedzieli coś śmiesznego.
1: Dzień dobry, Pani Moniśko. No
0: dzień
1: to
0: dobry.
1: Powiem coś wesołego. Dzieci, co jest ważniejsze, pyta nauczyciel, słońce czy księżyc? No pewnie, że księżyc. Słońce świeci wtedy, jak i tak jest jasno, a księżyc, jak jest ciemno. Mm-hmm. Mówi komar do swych komarzątek. Jeśli teraz spokojnie zaczniecie, to wezmę was jutro na plażę nudystów. Pozdrawiam.
0: Ja też pozdrawiam i bardzo dziękuję.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: bikini. Autopromocja. Mango. Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
1: No oczywiście Mieczysław Fok.
2: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
1: Dziękuję.
0: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
0: Została ostatnia reklama.
9: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
3: Reklama.

0: To głos zdecydowanie można nazwać magnetycznym. Roy Orbison przed momentem, za chwilę Anna Jantar, moje jedyne marzenie. A jeżeli marzą Państwo o tym, żeby wygrać 2000 zł na antenie Radia Pogoda, no to pan Stanisław dzisiaj zaprezentował, jak wygląda droga po zwycięstwo.
1: Czy to był pan Neil Sedaka?
2: Neil Sedaka, absolutnie tak. No i tak właśnie wygląda zwycięstwo. Nagrodę główną, 2000 zł dzisiaj wygrywa pan Stanisław. Gratulacje.
1: Dziękuję ślicznie, po ciężkim boju było.
2: Panie Stanisławie, proszę powiedzieć, jak smakuje to zwycięstwo.
1: No nie było emocji, było co niemiara, narastały emocje od poniedziałku, no a dzisiaj to wiadomo.
2: Tak.
0: Czy łatwo jest wygrać 2000 w związku z tym w Radiu Pogoda? No. Może nie do końca, ale za to jaka to przyjemność wziąć udział w naszym funduszu w czasów pogodowych. Szczegóły, jak się zgłaszać, jak można wygrać 2000 zł, znajdą Państwo na naszej stronie radiopogoda.pl. A panu Stanisławowi oczywiście gratulujemy.

0: Tanecznie wesoło, Helena Majdaniec na antenie Radia Pogoda, a więcej tanecznych piosenek oczywiście po godzinie 18, kiedy rusza nasza piątkowa, pogodna potańcówka, także zapraszam serdecznie, ale chciałam też Państwa zaprosić na najbliższą niedzielę, spotkamy się na antenie między 10 a 14, opowiem Państwu o kolejnej płycie na lata, album wyjątkowy, album kultowy, Czesław Niemen i jego nowy zespół Akwarele, to była jego pierwsza solowa płyta, Dziwny jest ten świat. Opowiem Państwu o kulisach sesji nagraniowej, o co chodziło z tym, że te nagrania były zakłócone przez grupę The Rolling Stones, o tym, kto wymyślił to słynny organowy początek do kultowej piosenki Dziwny jest ten świat. No będzie bardzo dużo ciekawostek. Ta piosenka także w języku włoskim, więc zapraszam serdecznie. Niedziela między 10 a 14. Monika Tarka, mówię Państwu do usłyszenia.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaj.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Słyszysz? Tak brzmi komfort podróżowania nowym Mitsubishi Outlander. Japońska precyzja wykonania, niezawodny układ napędowy i elegancja w każdym detalu. Jakość i wygoda potwierdzone 8-letnią ochroną Mitsubishi. Przyjdź do salonu i poznaj korzystne warunki finansowania. Czeka na Ciebie nowy Outlander w leasingu od 101%.
5: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Polody. Poznań, ulica Tymienieckiego 38 oraz Krzeźmierowo przy Rynkowej 160.
6: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. liceumakademickie.pl.
7: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
8: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Została ostatnia reklama.
11: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
12: Reklama.
13: Sponsorem programu jest Voyager. Serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram.
14: Drogowskaz, Radia Pogoda.
15: Uwaga, kierowcy na S11 między Poznaniem Dąbrówką a Poznaniem Zachód. Po zderzeniu dwóch aut zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Całkowicie zablokowana jest krajowa 92 w Posadowie między Lwówkiem a Pniewami, gdzie samochód osobowy wjechał do rowu. Z kolei na S7 w okolicach Łącznej po kolizji dwóch aut nieprzejezdny jest jeden pas w stronę Kielc. Zablokowana także krajowa 15 w Elzanowie koło Torunia po zderzeniu dwóch samochodów.
13: Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20.

0: Autopromocja.
1: W tę najbliższą sobotę między innymi dowiemy się, jaki wpływ miała pani Helenka, osoba dbająca o czystość w pomieszczeniach zajmowanych przez kabaret tej, na twórczość Zenona Laskowika, co Andrzej Mleczko, znany państwu rysownik, robił w Teju i za co Tadeusz Osipowicz dostał pierwszą dwóję w szkole.
2: Alfabet kabaretu tej słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Uwaga dekarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
5: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
6: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
2: Została ostatnia reklama.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Słuchają państwo Radia Pogoda. Za kilka minut zaczynamy piątkową, pogodną potańcówkę. Ale na razie najnowsza wiadomość. Jest 18.
11: Burze na Podkarpaciu. Strażacy interweniowali ponad 200 razy. Kolejny ostry wypadek na hulajnodze w ciężkim stanie nastolatka. Za chwilę też o sposobie pewnego kierowcy na walkę z upałem.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
11: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Zalane piwnice i powalone drzewa. Potężne burze przechodzą przez Podkarpacie. Do tej pory Straż Pożarna musiała tam interweniować ponad 200 razy, najczęściej w powiatach rzeszowskim i ropczycko-sędziszowskim. Było to przede wszystkim wypompowywanie wody z zalanych piwnic i posesji, mówi Marcin Betleja z Podkarpackiej Straży.
12: Strażacy usuwają także połamane konary i drzewa leżące na jezdniach, chodnikach oraz posesjach.
11: Podczas burz deszcze zalał m.in. część Szpitala Uniwersyteckiego w Rzeszowie, w tym aptekę, kuchnię i izbę przyjęć. Woda dostała się też do piwnicy Teatru imienia Wandy Siemaszkowej. Na szczęście nie ma poszkodowanych, a sytuacja się powoli uspokaja. W bardzo ciężkim stanie w szpitalu 13-latka z Wągrowca, która wczoraj wraz z kolegą wywróciła się podczas jazdy hulajnogą elektryczną. Nastolatkowie jechali bardzo szybko ścieżką pieszo-rowerową. Dziewczynka, w odróżnieniu od kolegi, który kierował pojazdem, nie miała na głowie kasku, mówi Malwina Szuman z wągrowieckiej policji.
13: 13-latka odniosła ciężkie obrażenia ciała, natomiast 14-latek doznał urazu kończyny górnej.
11: Chłopiec już opuścił szpital. Kierowcy podróżujący autostradą A1 w stronę Wybrzeża muszą uzbroić się w cierpliwość. Z powodu remontów na autostradzie tworzą się wielokilometrowe korki. W województwie kujawsko-pomorskim za tory tworzą się między węzłami Nowe Marzy a Warlubie, gdzie ruch w stronę Gdańska odbywa się tylko jednym pasem. Podobne utrudnienia kierowcy napotykają też w województwie pomorskim na odcinku Pelplin-Kopytkowo, mówi Anna Kordecka z Gdańsk Transport Company.
14: Przed rozpoczęciem podróży dobrze jest sprawdzić, aktualną sytuację na trasie na Amber One autostradzie A1. Prowadzone są obecnie prace remontowe, które mogą generować utrudnienia, zwłaszcza przy dużym natężeniu ruchu w weekendy, dlatego warto wcześniej zaplanować przejazd i śledzić komunikaty drogowe.
11: Autostradę A1 można ominąć jadąc drogą krajową numer 91. Solidarność wznowi zbiórkę podpisów pod referendum klimatycznym, zadeklarował przewodniczący Związku Piotr Duda. To reakcja na wczorajszą decyzję Senatu, który odrzucił prezydencką inicjatywę w tej sprawie. Duda podkreślił, że Solidarność ma już 450 tysięcy z pół miliona potrzebnych podpisów. Walka z upałami skłania czasem do niestandardowych rozwiązań. W Warszawie jeden z kierowców miejskiego autobusu zamiast w długich spodniach przyszedł do pracy w spódnicy, co jednak jest niezgodne z regulaminem. Mężczyzna wpadł podczas kontroli klimatyzacji, mówi Marzena Toczek, stary brat z Zarządu Transportu Miejskiego.
15: Rozumiem, że pan walczył z upałem na swój własny sposób. Czy to jest dobry kierunek? No, myślę, że każdy sobie z nas odpowie na to pytanie sam.
11: Kierowcy ustnie zwrócono uwagę, zatrudniająca go firma dostała kilkuset złotową karę, a warszawski Zarząd Transportu Miejskiego nie wyklucza jednak w przyszłości zmian w standardach ubioru kierowców, które będą odpowiedzią na upały. Wiadomości sportowe.

0: Nanosiłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
1: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: Została ostatnia reklama.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Reklama.

0: Anna Potańcówka, Radia Pogoda.
1: Kuba wyspa jak wulkan gorąca. Ola, ej ja.

0: autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w cieście, 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy Dewalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej tylko za 299 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 150 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
10: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
12: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
11: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara... Na mediaexpert.pl.
13: Boli, swędzi,
14: piecze, a do tego nawraca.
15: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żelaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Została ostatnia reklama.
17: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
0: Reklama.
1: Drogowskaz. Radia Pogoda.
18: Jedna osoba ranna w zderzeniu dwóch aut na 15 w pobliżu Elzanowa w Kujawsko-Pomorskim. Droga jest zablokowana. Także zderzenie dwóch osobówek i także jedna osoba ranna na S7C w pobliżu Łącznej w Świętokrzyskiem. Tam zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Kielc. Jedźcie ostrożnie. W większości regionów dziś co prawda pogodni i bez upałów, ale na południowym wschodzie nadal możliwe burze.

0: Autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Jeżeli chodzi o ten album, użycie słowa kultowy nie jest na wyrost. Dziwny jest ten świat Czesława Niemena i Akwareli. To pierwsza płyta w historii polskiej fonografii, która otrzymała status złotej, a jej nagrywanie zakłócił koncert The Rolling Stones.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10.
2: Zapraszam, Monika Tarka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących w USHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące w USHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie P.
1: Została ostatnia reklama.
8: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
0: Reklama.
2: Słuchają Państwo Radia Pogoda, a u nas trwa pogodna piątkowa potańcówka. Za chwilę do niej wracamy. A na razie wiadomości. Jest 19.
9: Za chwilę o rządowych pomysłach na zużyte opony. Potem policjanci o fałszywych inwestycjach w sieci. Będzie też dzban z 17-wiecznymi monetami znaleziony na Mazowszu.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
9: Marcin Krzemiński. Zużyte opony mają być objęte nowymi zasadami zagospodarowania. Nad zmianami pracuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które chce zwiększyć odpowiedzialność firm wprowadzających opony na rynek i uporządkować system ich recyklingu. Szymon Kępka.
10: Chodzi o to, by firmy odpowiadały nie tylko za sprzedaż opon, ale też za to, co dzieje się z nimi po zakończeniu użytkowania. Dzisiaj zużyte opony trafiają m.in. do wyspecjalizowanych zakładów, gdzie są odzyskiwane i przetwarzane, ale nie w 100%. W wielu przypadkach trafiają one także do lasów, gdzie zalegają przez dziesiątki lat. Gdzie jeszcze trzeba uszczelnić ten system? Andrzej Kubik, Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego.
11: W obszarze indywidualnego importu pojazdów z zagranicy, gdzie każdy pojazd zaimportowany prywatnie przywozi co najmniej ze sobą 4 na kołach plus zapas, a czasami jeszcze cały zestaw opon zimowych. Ten wpływ opon na rynek polski w ogóle nie jest w żaden sposób kontrolowany.
10: Resort klimatu prowadzi także prace dotyczące olejów odpadowych. Nowe rozwiązania mają określić zasady odpowiedzialności za ich zbieranie, przetwarzanie i zagospodarowanie, tak aby więcej tego typu odpadów trafiało do właściwego odzysku, a nie trafiało na przykład do środowiska.
9: Niemiecka prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie śmierci 37-letniego obywatela Polski, który zmarł po interwencji policji w jednym z mieszkań w Duisburgu na zachodzie Niemiec. Do zdarzenia doszło pod koniec lipca. Śledztwo ma wyjaśnić, czy funkcjonariusze, obezwładniając awanturującego się Polaka, działali zgodnie z przepisami i procedurami. Policjanci ostrzegają przed fałszywymi inwestycjami w sieci. 72 tysiące złotych straciła mieszkanka Gniezna, która znalazła reklamę oferującą atrakcyjne inwestycje finansowe. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego skontaktowały się z nią osoby podające się za doradców. Pokrzywdzona musiała założyć konto inwestycyjne, później wykonywała przelewy i przekazywała kody BLIK. Kiedy zorientowała się, że nie może zalogować się do rzekomego panelu inwestycyjnego, było już za późno.
12: Musimy pamiętać, by nigdy nie powierzać swoich oszczędności osobom poznanym w internecie. Powinniśmy również dokładnie sprawdzać firmy i platformy inwestycyjne, nie instalować na prośby tak zwanych doradców żadnych dodatkowych aplikacji do zdalnego pulpitu, no i zachować taką szczególną właśnie ostrożność, gdy ktoś obiecuje szybki, pewny zysk.
9: Radzi Anna Osińska z gnieźnieńskiej policji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozpocznie jutro swoją pierwszą wizytę w Serbii. Ma spotkać się z prezydentem Aleksandrem Vučićem. Choć Serbowie oficjalnie potępiają rosyjską inwazję w Ukrainie, nie przyłączyli się do tej pory do sankcji nałożonych przez Unię Europejską na Moskwę. Ciekawe odkrycie pod Nowym Dworem Mazowieckim. Poszukiwacz w lasach nowodworskich znalazł gliniany dzban wypełniony monetami z czasów Zygmunta III Wazy. Wśród nich są cenne orty i trojaki. Znalezisko trafiło do konserwatora zabytków.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
13: Przemysław Pozowski, zapraszam. Katarzyna Niewiadomo-Fini wygrała 7 etap kolarskiego wyścigu Tour de France na Mont Ventoux. Polka objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Dominika Włodarczyk była 8. Z kolei na 5. etapie Tour de Pologne najszybszy był Szwajcar Jan Christen, który wygrał na Górze Kocierz w Beskidzie Małym. Żółtą koszulkę lidera zachował Holender Bart Lemmen. Polska zorganizuje klubowe mistrzostwa siatkarzy w tym i w przyszłym roku, poinformowała Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej. W roli gospodarza wystąpi aktualny mistrz kraju Warta Zawiercie.
1: Pogoda.
9: Jutro ciepło, ale nie gorąco. Od 19 stopni na Pomorzu Wschodnim.

0: chica bum. Chica chica bum.
1: Olé, olé.
0: Oh, chica chica bum.
1: Olé, olé.
0: Chica chica bum.
1: Olé, olé.
0: Chica chica bum.
1: Chica chica bum.
0: Wiem, że kiedy śpiewam tak, ze złości słów ci brak. Nie możesz pojąć, jak wciąż mogę

0: reklama.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Reklama.

0: to promocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No oczywiście Mieczysław Fok.
3: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
2: Dziękuję.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
5: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
10: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G80. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
15: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
16: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolni się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
17: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
18: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
19: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
1: Została ostatnia reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów. Aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Reklama.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Nie miałem prawie nic.

0: autopromocja.
1: W ręce cytrynowe gelato, a w tle Koloseum. Wiesz, że jesteś we Włoszech. Słyszysz Albano i Rominę Power. Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Boli, swędzi,
3: piecze, a do tego nawraca.
4: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony lek Sora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
7: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Halo? Halo, mówi się, proszę pani! Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? Niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

0: Rzuć monetę, rzuć monetę,
1: rzuć monetę.
2: Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to o, w Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Została ostatnia reklama.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
7: Reklama.

0: zdobyć jakiś zawód.
1: Koniecznie.
2: Panowie, proszę panie, czyli pogodna potańcówka Radia Pogoda.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
10: Została ostatnia reklama.
11: Boli, swędzi,
12: piecze, a do tego nawraca.
13: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie, nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z tym?

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofarm.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
11: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
10: No, ci panowie z Media Expert.
11: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
12: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
14: Została ostatnia reklama.
15: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
16: Reklama.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert.

0: Została ostatnia reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Gdy masz mi coś do powiedzenia i szukasz wielkich słów, pamiętaj, taniec wszystko zmienia w tańcu. Nie to mów.
2: Muzyczka cię zagłuszy,

chodźmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd

bajce to nie będzie cud, że księcia noc z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry

0: tę najbliższą sobotę między innymi dowiemy się, jaki wpływ miała pani Helenka, osoba dbająca o czystość w pomieszczeniach zajmowanych przez kabaret tej, na twórczość Zenona Laskowika, co Andrzej Mleczko, znany państwu rysownik, robił w Teju i za co Tadeusz Osipowicz dostał pierwszą dwóję w szkole.
1: Alfabet kabaretu Tej słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
2: Autopromocja.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze

gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak.

przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig pierwsza miłość. Miała swój wspaniały świat.